0: przedstawiciele USA o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Areszt dla 4 mężczyzn po śmierci 13-latka na Mazurach. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze.
1: Rock Radia.
0: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Resort Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3. To jest stanu z 2021 roku, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce, która, tu cytat, jest modelowym sojusznikiem USA. Parnell zaznaczył, że podstawą ostatecznego rozkładu tych i innych sił amerykańskich w Europie będzie m.in. dalsza analiza strategicznych i operacyjnych potrzeb USA. Na celem Waszyngtonu jest zachęcanie sojuszników z NATO do wzięcia na siebie głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. Parnell wspomniał również o rozmowie z ministrem obrony Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i zapowiedział pozostawanie w dalszym kontakcie z Polską, w tym celu zapewnienie utrzymania silnej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dodam, że wcześniej wiceprezydent USA J.D. Vance zapewniał, że wstrzymanie rotacji brygady pancernej do Polski to jedynie opóźnienie rotacji i że nie zapadła ostateczna decyzja. Wczoraj Kraków, dziś Warszawa. Nowy premier Węgier Peter Modziar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Spotka się z premierem i prezydentem. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją podróż zagraniczną przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
2: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i Związek Polsko-Węgierski.
0: Z kolei jutro Peter Modziar będzie w Gdańsku, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą dostał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet dożywocie. Do tragedii, przypomnę, doszło w sobotę. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. No ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen. Mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
3: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
0: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł, ale w szczycie sezonu truskawkowego może to być 12-15.
1: Rock Radio. Rock Radio. Drodze.
4: Na razie po Warszawie jedzie się spokojnie i bez większych niespodzianek. W wielu miejscach możecie za to trafić na mocne słońce, świecące prosto w szybę, więc warto zdjąć nogę z gazu i zachować większy odstęp. Coraz więcej rowerzystów pojawia się też przy przejazdach i skrzyżowaniach, szczególnie tam, gdzie ruch dopiero budzi się do życia. Zachowajcie ostrożność.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Od rana w Warszawie możemy spodziewać się raczej pogodnego nieba. Dzisiaj powinno być sporo słońca, mało chmur i ma nie padać, ale oczywiście nie jest to nic pewnego. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 22 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie wróciło do normy, więc możecie rozpocząć dzień od kawy lub herbaty, a jutro prognozowana jest podobna aura.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Muzyka Rocka.
1: Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
2: Powstanie Rock Radia.
3: My tu gadu gadu, a tu już środa, proszę państwa, 20 maja na Powstanie Rock Radia. Zapraszają kanonier Kajetan Ruszczyk, Poląd Guziczków.
4: O kurczę. A ty?
3: I hejter kanonierów, Jan Bajor Bajorek.
4: Dzień dobry państwu,
3: kłaniamy się bardzo nisko. Dzień dobry.
4: O, co to?
3: Proszę cię.
4: 22 lata.
3: Ciebie na świecie jeszcze nie było, więc już nie świruj powiadam.
4: No jak?
3: Nie? Maksymalnie kibicujesz Arsenalowi 2. Proszę państwa, no będziemy z państwem do 10. Tutaj kibicować można każdemu. No, prawie każdemu. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Tak kontaktujecie się z nami. Mamy półmetek tygodnia. To są powody, proszę państwa, do świętowania. AC/DC, Back in Black, 6 po 6.
4: 6 po 6.
3: Eloszka.

0: Creedence Clearwater Revival Up Around the Bend, 12 po 6, a kto jest z nami? 2 2 4 4 0 66. Halo.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Melduje się głos z zagrobu.
0: No.
1: Dawno mnie nie dosłownie było słychać. Ale dzisiaj to ja postanowiłem zdobyć tytuł tego prymusa, porannego prymusa, który wstaje bladym świtem, żeby się z wami skontaktować i pozdrowić wszystkich. I życzyć im dużo radości w ciągu nadchodzącego dnia, ciężkiego jakby nie było. Więc melduję się na posterunku, mimo że mnie nie było słychać od dawna, to codziennie słucham. Codziennie was słucham, moi drodzy prowadzący, i jedziemy. Jedziemy do piąteczku.
2: Tak jest.
1: Hell yeah.
0: Hell coś yeah. Nie działało, nie było pana słychać.
2: Wynik kapusta noga, to jest tak. Dramat.
0: Dobrze, kłaniamy się nisko, pozdrawiamy, dziękujemy za melduneczek. Jesteś pan rozgrzeszony i odhaczony.
2: Jesteś pan prymus dziś.
0: No i dyplom, proszę, leci. Lady Punk, sztuka latania, 13 po 6, dzień dobra.

0: R.E.M. Losing My Religion w Rock Radio. To 26.07, proszę Państwa, my odbieramy telefon 22 44 066. Halo.
1: A siema, Rock Radio. Wojtek Tapicer, Sycowa, komendant, no, się kłania. Ja już podbijam kartę na zakładzie, melduję się. Już ta godzina na zegarze, także myślę, że przy tej środzie twardo jeszcze trzeba się trzymać, nie poddajemy się. Ja szybciutki jeszcze resecik poranny, oczywiście codziennie szybciutko do basenu, klub do wody, kawusia i do roboty, także działamy. Fajnie się Was słucha, jak najbardziej oczywiście ładujecie energię, także dobrze Was słyszeć wszyscy, kochani, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całą drużynę Rock Radia, która z nami jest. Jedziemy z tym mandżurem, prowadzimy ten mandżur do przodu, nie dajemy się, jeszcze tylko dwa dni, ja jutro idę krew oddać, także mam już w sumie dzisiaj ostatni dzień pracy, może w piątek jeszcze coś tam dziubniemy, a reszta niech się dzieje. Pozdrawiam wszystkich. Hell yeah!
0: Hell yeah! Pozdrawiamy serdecznie.
2: Dawno Wojtku nie słyszeliśmy.
0: Dawno nie było, no. Tak, dokładnie.
2: Pozdrawiamy.
0: Tym bardziej się cieszymy. Bardzo nam miło, że jesteś z nami. Kłaniamy się nisko. Odhaczony. Lista obecności sprawdzona. Można gnać dalej. U2, Where the Streets Have No Name za 25.07. Łączy nas klasyka rocka.

Ładny Street Cap, no name, YouTube za 27, a już za chwilę w powstaniu Rock Radia GTA Gdańsk, tak, na otarcie łez dla wszystkich czekających na szóstą część kultowej gry, a po drodze ZZ Top i Tila.

0: Polsce.
1: Na ulicach Warszawy nadal jest dość luźno, ale warto pamiętać, że możecie napotkać motocyklistów, którzy pojawiają się czasem bardzo szybko w lusterkach. Dobrze więc dwa razy spojrzeć przed zmianą pasa i nie spieszyć się na światłach. Dzisiaj warunki do jazdy mamy całkiem przyjemne, więc oby taki spokój utrzymał się jak najdłużej.
2: Radio. Urządliła misia pszoła, och ty larwo misiu woła.
3: Wyszkodzi?
0: Powstanie!

Trafficking, proszę Państwa, ależ to jest numer za 7-7. I teraz uwaga, Trójmiasto, Gdańsk, drogówka. Nie miała pojęcia, jak zakończy się pościg za BMW, które przejechało na czerwonym i ruszyło do ucieczki. Po krótkim rajdzie ulicami miasta kierowca porzucił auto i dalej uciekał z buta. Mundurowi namierzyli kierowcę w jego własnym mieszkaniu. Chłop ukrył się w jednej, jedynej szafie. Szafę zamknął, no ale drzwi balkonowych już nie. Jak się okazało, uciekinier był nawalony jak szpak, nie miał prawka, a jego BMW nie posiadało aktualnych badań technicznych. Niestety, jak się szybko okazało, szafa nie wlicza się do końca.

Just Who i American Woman. Jest rok radio, jest klasyka rocka, proszę Państwa, w newsach o 7 o związkowcach, którzy gnają do Warszawy. Będzie protest, będzie się działo. Szczegóły za chwilę.

0: Wstawanie Rok Radia.
1: Tak jak Chrystus był na ziemi, tak samo tu, jak jest papież, tak samo tutaj jest
0: Jan Bajor Bajorek.
2: To jest dokładnie tak samo, proszę Państwa. 7 na zegarze, słuchajcie Powstania Rok Radia. Kłaniam się nisko, Bajor Kajto, i zapraszamy Was na newsy w Rok Radiu.
3: Związkowcy w Warszawie, chodzi o Zielony Ład i referendum. Rusza dyplomatyczny pościg za byłym ministrem sprawiedliwości. Zajrzymy też m.in. na stację paliw.
0: Newsy Rok Radia.
3: Marcin Krzemiński. Rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu, związkowcy z całej Polski jadą właśnie do Warszawy, bo tam w samo południe ma się rozpocząć organizowana przez NSZZ Solidarność Ogólnopolska Manifestacja. W ten sposób protestujący chcą poprzeć wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Grzegorz Kozieł.
4: Wśród manifestantów będzie liczna ponad 8-tysięczna reprezentacja Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Autokary właśnie wyruszyły do stolicy z Dąbrowy Górniczej i Katowic. Przed wyjazdem rozmawiałem z Andrzejem Karolem, szefem Krajowej Sekcji Hutnictwa.
5: To jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście nasze społeczeństwo mogło w sposób demokratyczny, zapisany w Konstytucji, wypowiedzieć się na temat tego, co niesie ze sobą Zielony Ład.
4: A dlaczego on jest tak niebezpieczny tutaj dla przemysłu na Śląsku?
5: Cena energii, którą wykorzystuje przecież cały przemysł energochłonny i nie tylko w Unii Europejskiej, powoduje, że Unia Europejska, no niestety, jest obecnie w ogonie gospodarek światowych.
4: Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Zamkowym w południe. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicami przed siedzibę Sejmu. Po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim.
3: Senat na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się wnioskiem prezydenta o zorganizowanie referendum. Prezydent chce, żeby w sprawie unijnej polityki klimatycznej Polacy wypowiedzieli się 27 września. Rusza dyplomatyczny pościg za Zbigniewem Ziobrą. Premier zobowiązał ministrów spraw zagranicznych i MSWiA do przedstawienia Amerykanom kompletu dokumentów w sprawie Ziobry. Gotowy jest już wniosek ekstradycyjny. Jednocześnie, jak przyznaje Donald Tusk,
6: z administracjami amerykańskimi przez ostatnich kilkanaście lat, no nie było łatwo, jeśli chodzi o te kwestie. Na pewno nie rezygnujemy, nie mam zamiaru się tutaj usprawiedliwiać. Nie zawsze państwo polskie jest skuteczne w ściganiu tych, którzy sprytnie uciekają, ale na pewno będziemy bardzo konsekwentni.
3: Na razie nie ma jednak decyzji o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Posiedzenie sądu w tej sprawie dopiero we wrześniu, no a bez tego nie może formalnie ruszyć procedura ekstradycyjna. Uwaga na burze we wschodniej części kraju. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia będą obowiązywały po południu w 4 województwach, w niemal całym warmińsko-mazurskim, w większości Lubelszczyzny, na wschodzie i północy Mazowsza oraz na zachodzie Podlasia. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr, a miejscami też grad. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Metallica i Perfect. Podczas wczorajszego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie amerykańska grupa wykonała piosenkę Chciałbym być sobą.
7: Takiego polskiego hitu.
8: Zupełne zaskoczenie. Bardzo dobra polszczyzna. Sam raz na ten wieczór zostanie długo w pamięci.
3: Na koncercie Metaliki bawiło się wczoraj kilkadziesiąt tysięcy osób.

0: Słuchasz Rock Radio. Rock Radio. Sport w Rock Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Po 22 latach oczekiwania Arsenal Londyn znów jest mistrzem Anglii. Kanonierzy tytuł zapewnili sobie nie wychodząc na boisko. W poniedziałek pokonali Burnley 1-0, a wczoraj czekali na wynik Manchesteru City. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Bournemouth 1-1, co oznacza, że na kolejkę przed końcem sezonu Arsenal ma 4 punkty przewagi nad zespołem z Manchesteru. Do bezprecedensowej decyzji doszło na zapleczu Premier League. Southampton, które w sobotę miało zagrać w finale baraży z Hull, zostało wykluczone z powodu nielegalnego nagrywania treningów rywali. W tej sytuacji na Wembley Hull zmierzy się w meczu awans do Premier League z Middlesbrough.

0: Rock Radio. Rock Radio. Drodze.
1: Dziś w południe w centrum Warszawy zaplanowano manifestację, która przejdzie z Placu Zamkowego przed Sejm. W czasie przemarszu policja będzie czasowo zamykała kolejne ulice, a komunikacja miejska pojedzie objazdami. Zmiany obejmą autobusy i tramwaje kursujące przez centrum oraz okolice mostów. Zachowajcie ostrożność i nie traćcie cierpliwości.

0: Radio. Pogoda.
1: Będzie raczej słonecznie i nie powinniśmy obawiać się deszczu, przynajmniej tak nas zapewniają synoptycy. I tak właśnie zdaniem synoptyków do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Warszawie. Termometry maksymalnie pokażą około 22 stopni, ale na to trzeba poczekać przynajmniej do południa. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc i nasze samopoczucie powinno być dzisiaj bardzo dobre. Jutro szykuje się podobna aura, ale może zagrzmieć.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: This is rock and roll!
0: Powstanie Rock Radia.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running, 13 po 7, proszę Państwa, Messenger. Halo, prosimy.
1: Halo, halo, to ja, wasza zegarynka.
2: Mhm.
1: No, co? Jesteście zaskoczeni, że się tak uczę szybko. Pozdrawiam ekipę, niech mnie tam walczą, cieszę się, że mogę. Pozdrawiam tych, co starają się, naprawdę. To jest coś niesamowitego. Miłego dnia. Cieplutko, siemanko. Jacula, cześć.
0: Cześć Jacku, pozdrawiamy strzelce opolskie odhaczone. No, jak mówił Robert Józef Kubica, najważniejsze, żeby próbować.
2: No, oczywiście, że tak.
0: Przyłączamy się do pozdrowień, do tych, co próbują, prawda? Kłaniam się nisko, dziękujemy Jacku. No, dzisiaj bez dyplomu, ale fajnie, że jesteś z nami. Smash Mouth, All Star, 14 po 7 łączy nas, klasyka rock.

Halo, Judas Priest, 20 po 7, a za moment w powstaniu Rock Radia namacalny dowód na to, że nigdy nie jest za późno. Prawdopodobnie będzie to odcinek numer 2678, a za chwilę w Rock Radiu Saxon and Santana.

0: I tutaj trochę udajemy, że gramy na instrumentach, no trudno się powstrzymać.
1: Głową?
0: Santana, she's not there. Nie widziałeś moich ruchów, palców.
1: A, to przepraszam.
0: Ruchów palców na klawiszach.
1: To przepraszam państwa.
0: Bo ja świetnie gram na organach. Proszę państwa, zostawmy organy. Ileż to już razy słyszeliśmy słynną frazę, że nigdy nie jest za późno, prawda?
1: No tak.
0: No, ale co zrobić, jak to czysta prawda? Wie o tym również pewien Australijczyk, knife in my pocket, australijski lekarz, proszę państwa, który został ojcem w wieku 91 lat.
1: Oh,
0: jak sam przyznaje, jego marzeniem jest dożyć do wieku 105, żeby zobaczyć, jak jego syn dorasta.
1: Chryste, panie.
0: No co?
1: Nie, no nic, no muszą cholernie dużo wydawać na pampersy.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Dwa razy więcej przewijania dla małżonki. Metallica, Enter Sandman za 28.8. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka.

Close to me, The Police w Rock Radio za 21:08 i za chwilę w powstaniu Rock Radia. Uderzymy się w pierś, bo za przegapienie tego newsa zasługujemy na gilotynę w samym centrum Paryża. Zostańcie z nami, szczególnie jeśli nie lubicie przepłacać na urlopach. Oddział zamknięty, The Beatles w Rock Radio.

0: drodze.
1: Mamy ciepły poranek i to widać także na ulicach stolicy. Coraz więcej osób wybiera hulajnogi i rowery albo krótkie spacery do pracy lub szkoły. Kierowcom przypominamy więc o spokojniejszym dojeżdżaniu do przejść i przejazdów rowerowych. Ruch miejscami robi się intensywny, ale nadal można przejechać przez miasto bez większego stresu.

0: Beatles i Help w Rock Radio, proszę Państwa, i bije się w pierś. Szanowni Państwo, bije się w pierś, tak jak tutaj przed Państwem stoję. Jak my żeśmy mogli to przegapić?
1: Jezu, spokojnie.
0: Doczekaliśmy się. Słynny, proszę Państwa, hotel przypominający żagiel, a przynajmniej chyba tak miało być, tam falochron.
1: No, wiecie, o który chodzi.
0: Nowy Gołąb. Oficjalnie ruszył z rezerwacjami na sezon letni, proszę Państwa, hotel Gołębiewski w Pobierowie, który otworzy się dopiero 26 czerwca, uruchomił już sprzedaż noclegów, a ceny? Bajeczka! Za najtańszy pokój trzeba zabulić 1400 zł od łebka. No, wygląda na to, że górale zaczęli przenosić się nad Bałtyk.
2: Łożesz, ty jeden z drugim! Odkryli największy góralski sekret, hej! Nagroda może być tylko jedna! Śmierć króca!
3: Powstanie Rock Radia.
0: Albo może po prostu inwestycja miała zwrócić się do sierpnia.
1: Krótka, a widzisz, no właśnie.
0: Mogło tak być. 9 tysięcy pokojów.
1: Trochę wyrozumiałości, ludzie.
0: No, Aerosmith, walk this way, proszę Państwa. Wszyscy do Gołębia.

0: Rysa na szkle i Urszula, proszę państwa, za niespełna 4 minuty newsy, a w nich kto?
1: Premier Węgier.
0: Gdzie?
1: W Polsce, we Warszawie.
0: Lengyel Lorszak.
2: Zburzona?

0: Powstanie Rock Radia.
1: No i tak oto dotarliśmy do ósmej, proszę państwa. Jak ósma, to Rock Radio. Jak Rock Radio, to Rebus Jebus, albo odwrotnie. W każdym razie bawimy się za chwilę, a teraz czas na newsy.
2: Amerykanie oficjalnie ogłosili ograniczenie wojskowej obecności w Europie. Premier Węgier w Polsce, dziś spotkania w Warszawie. Już niedługo z logo, oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Pentagon oficjalnie ogłosił, że ogranicza wojskową obecność w Europie. Decyzja oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Departament Obrony USA zmniejsza liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3, czyli wraca do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A bezpośrednim skutkiem jest opóźnienie rotacji brygady do Polski, mówił dziś w nocy wiceprezydent J.D. Vance. To opóźnienie rotacji. Wojska mogą trafić gdzie indziej w Europie. To bardzo mała i bardzo drobna sprawa. Podobnie ocenia sytuację dowódca sił USA w Europie, generał Alexis Grinkiewicz. W miarę jak sojusznicy rozbudowują swoje zdolności, Stany Zjednoczone mogą wycofać część swoich sił i przeznaczyć je na inne globalne priorytety. Jestem spokojny o to, gdzie jesteśmy. A jeszcze wczoraj na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił po rozmowie z szefem Pentagonu, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
2: A dziś kolejne rozmowy na wysokim szczeblu z Amerykanami. Wspomniany już minister obrony w Warszawie spotka się z zastępcą szefa Kolegium Połączonych Sztabów Wojsk USA, generałem Christophem Mahoneyem. Za to w Waszyngtonie o dalszym stacjonowaniu żołnierzy amerykańskich w Polsce drugi dzień z rzędu będą rozmawiali wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Po wczorajszej wizycie w Krakowie premier Węgier Peter Modziar dziś odwiedza Warszawę. W stolicy spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i premierem Donaldem Tuskiem. Następnie węgierski premier pojedzie do Gdańska, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi dziś wyrok w procesie oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w grudniu 2019 roku. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła 3 kondygnacyjny dom, zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadziła prokuratura w Bielsku-Białej, która ustaliła, że do eksplozji doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Czechy przygotowują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. Mężczyzna ma trafić do specjalistycznej kliniki w Pradze. Minister zdrowia Czech zapewnia, że zakażony nie zagraża otoczeniu. Mężczyzna nie ma żadnych objawów i jest amerykańskim lekarzem, który w Ugandzie miał kontakt z wirusem. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni. Nie ma wątpliwości marszałek Mieczysław Struk.
4: Rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu.
2: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczone stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.

0: Radio. Rock Radio.
1: Samochodów przybywa na ulicach Warszawy, ale tempo jazdy wciąż jest całkiem płynne. Warto dzisiaj uważać, szczególnie rano, na momenty, kiedy zza chmur nagle wychodzi mocne słońce, bo widoczność potrafi się wtedy szybko zmieniać. Poza tym na ulicach mamy dużo motocyklistów, więc dobrze częściej zerkać w lusterka i nie wykonywać gwałtownych ruchów.

0: Rock Radio.
1: Pogoda. Sporo słońca i mało chmur na niebie, tak powinna wyglądać dzisiaj pogoda w Warszawie. Raczej nie mamy co obawiać się deszczu, ale tradycyjnie nie jest to pewne na 100%. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj około 22 stopni i taka będzie też odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie na szczęście w normie. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale może nawet zagrzmieć.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Touch Me, The Doors w Rock Radio. Aż drgawek dostałem. 12 po 8.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
3: To nie dziwota, no.
0: Spokój.
3: Taka klasyka rocka, no.
0: Spokój. Proszę Państwa, Rebus jebus.
3: Tak
0: jest. Konkurs kultowy. Konkurs, który, proszę Państwa, zniknie razem z nami pewnie. Mam nadzieję, będzie z nami do końca lub dłużej.
3: W sensie zejdzie z kosty Concordii razem z nami.
0: Tak,
3: w sensie
0: dokładnie. Tak, tak jest. Jak no. Kapitan, prawda?
3: Tak jest.
0: No sitko na krętka z dziurkami. Dobrze, za chwilę Państwo usłyszą zagadkę dźwiękową dwukrotnie. Poprzedzi ją kategoria. Następnie Państwo albo zadzwonicie na 2244066, albo nagracie głosówkę na Messengerze z odpowiedzią. Jeżeli zrobicie to prawidłowo, wygrywacie satysfakcję. W środę smakuje podwójnie. Lecimy.
4: Kategoria na dziś to...
0: Są werble?
3: Nie ma, ale mogę ci zrobić, chcesz?
0: No. Kultowi bohaterowie. Oto Rebus jebus.
3: Jaka lipa.
5: Dzisiaj czas na literkę T.
6: Kurna Olek. Czarny Olek.
7: Chcecie banana? No chcecie banana?
0: O którego kultowego bohatera chodzi? 2244066 albo głosówki na Messengerze. Nie wiem, dlaczego mówię na takim uśmiechu, ale może dlatego, że lubię tę zabawę. Na wszelki wypadek posłuchajcie raz jeszcze.
5: Dzisiaj czas na literkę T.
6: Kurna Olek. Czarny Olek.
7: Chcecie banana? No chcecie banana?
0: 2244066 albo głosówki na Messengerze. Czekamy na Państwa, na Was czeka satysfakcja. Madness, a house, 14 po 8.

0: Rockin' All Over the World, czyli Status Quo w Rock Radio, proszę Państwa, jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no i jest rozwiązanie.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: A my przechodzimy, proszę Państwa, do rozwiązania naszej zagadki. Trwa, proszę Państwa, no już kultowa seria kultowych bohaterów. Może przypomnimy, jak brzmi zagadka.
3: Dzisiaj czas na literkę T.
4: Kurna Olek. Czarny Olek.
5: Chcecie banana?
6: Fantastyczny numer.
0: I przechodzimy, proszę Państwa, teraz do rozwiązania. Jak sobie Państwo poradziliście? Bardzo proszę.
7: Halo, witam Was. Z tej strony Fragles. Odpowiedzią na pytanie konkursowe w Rebusie Jebusie jest oczywiście Tytus de Zoo z komiksów Babcia Chmiela. Pozdrawiam.
6: Ajajajajaj.
0: No niestety nie, proszę Państwa. To nie jest dobra odpowiedź.
6: Niestety, no.
0: Tak, litera się zgadza, ale tylko litera. Czy ktoś zna prawidłową odpowiedź? Halo?
8: Odpowiedzią na Rebus Jebus jest Tolek Banan i jeżeli to trafi, to chciałabym pozdrowić moich bardzo dobrych kolegów krajaczy z drukarni, którzy pewnie słuchają sobie teraz Rock Radia.
6: O, no proszę bardzo, bardzo.
0: Pozdrawiamy całą drukarnię. Chłopaki Wam też wysyłamy satysfakcję,
6: tak,
0: bo
6: jest.
0: Pani również się należy, bo to jest Tolek Banan.
6: No,
0: to jest kultowa postać, proszę Państwa, na którą wielu stawiało, prawda? W tym ja. Dobrze, jeszcze jeden telefon na pewności.
9: Cześć, dzwonię w sprawie konkursu, a dzisiejsza zagadka dotyczy grupy trudnej, kryminalnej młodzieży pod przywództwem Tolka Banana. Pozdrowienia ze słonecznego Poznania. Cześć.
6: Cześć, pozdrawiamy słoneczny Poznań.
0: Pozdrawiamy, dziękuję bardzo. Świetna odpowiedź.
6: Tolek Banan!
0: Tak
6: jest, oczywiście, no pewnie.
0: I stawiamy na Tolka Banana, proszę Państwa, bo dzięki temu to wygrać, proszę Państwa, życie. Kłaniamy się nisko, każdy, kto znał taką odpowiedź, wygrywa dziś satysfakcję, a teraz wygrywacie świetny numer. Oasis i Wonderwall, nie gadamy, słuchamy, a Rebus Jebus wraca jutro po 8:00.

0: Daddy Punk w Rock Radio za 19.09. Człowiek się przeciąga, proszę państwa.
1: No słychać,
0: spokojnie,
1: słychać.
0: Spokojnie, budka suplera.
1: Co? Suplera.
0: Budka suplera.
1: Na cholerę się przeciąga?
0: Steppenwolf i U3. To zagramy przed 9.00.
1: Jajcasz.

0: drodze.
1: Na ulicach Warszawy mamy już spory ruch. W takich warunkach najłatwiej zapomnieć o koncentracji, dlatego przypominamy, telefon odkładamy i skupiamy się na drodze. Szczególnie teraz, gdy piesi i rowerzyści korzystają z przyjemnego poranka i pojawiają się praktycznie wszędzie. Dobre nastawienie za kierownicą naprawdę pomaga bardziej niż klakson szerokości.

Łokoni YouTube w Rock Radio, za niespełna 5 minut newsy w Rock Radio o 9, a w nich, proszę Państwa, znowu burze, czyli ogłoszenia pogodowe, między innymi w newsach za chwilę.

0: Powstanie Rock Radia.
1: Ta ekipa tak szkodzi Polsce, tak niszczy Polskę.
2: To jest monopartyjna dyktatura, najgorsza.
3: Nic nie zdołamy na to poradzić.
4: Pan kończ pan. Szkoda słów.
3: No i proszę,

0: Piąta, proszę Państwa, dojechaliśmy, środa, powstanie Rock Radia, Bajor Kajto na posterunku, przed Wami newsy, a my czekamy na Was, 2 2 4 4, 066 albo głosówki na Messengerze, tak, cały czas możecie kontaktować się z nami, do czego zachęcamy.
1: Znów burze. Za chwilę o tym, gdzie może dziś zagrzmieć. Dziś w Senacie o prezydenckim wniosku o klimatyczne referendum. Powiemy też o nowych uprawnieniach pielęgniarek. Chodzi o leki IL-4.
2: Rock Radia.
1: Marcin Krzemiński. Kolejny dzień z ostrzeżeniami przed burzami. Tym razem zagrzmieć może w 4 województwach we wschodniej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty 1 stopnia dla części województwa warmińsko-mazurskiego, a także podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać po południu i pod wieczór. Oprócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, a lokalnie nawet grad. Dziś Senat będzie głosował nad prezydenckim wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Proponowane pytanie brzmi, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Do przyjęcia uchwały w sprawie referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów, ale szans na to nie daje senator klubu senackiego Nowa Polska Centrum Wadim Tyszkiewicz.
3: Pytanie jest tendencyjne, które od razu stawia tezę w samym pytaniu, więc referendum nie będzie, nic nie wskazuje na to, żeby pan prezydent zdobył większość. Można tylko zadawać pytanie, po co on to robi.
4: Tak? No i jak pan sobie to tłumaczy?
3: No po to, żeby szczuć Polaków na Polaków.
1: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Jego postulat wspierają związkowcy, którzy będą dziś na ulicach Warszawy protestować przeciwko Zielonemu Ładowi i domagać się właśnie plebiscytu w sprawie unijnej polityki. Ogólnopolska manifestacja w stolicy ruszy w południe.
5: Widzę torbę z wuwuzelami. Będzie głośno?
6: Będzie głośno. Zielony Ład niszczy zakłady pracy.
7: No jak zwykle na manifestację. Trzeba zrobić wielki huk, żeby wszyscy nas dojrzeli i wszyscy nas widzieli.
1: Protestujący przejdą z Placu Zamkowego przed Sejm. Zgromadzenie ma potrwać do 16. Na to oznacza utrudnienia w ruchu w Warszawie, także komunikacji miejskiej. Informacje znajdziecie m.in. na stronach Zarządu Transportu Miejskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy, która rozszerza ich kompetencje. Zwiększa się katalog leków, które będą mogły przepisać pielęgniarki. Oprócz tego wystawią krótkie 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
8: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
1: Krytykowane są za to zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów świata. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
9: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo.
1: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Magdalena Fręch przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez 4-6, 6-3, 4-6 w drugiej rundzie turnieju w Strasburgu. Polka teraz przeniesie się do Paryża, gdzie w poniedziałek ruszy French Open. O awans w eliminacjach walczą jeszcze dwie Polki. W drugiej rundzie Katarzyna Kawa zagra dziś z Amerykanką Claire Liu, a Maja Chwalińska z francuską Carole Monet. Czas na pierwszy z trzech finałów europejskich pucharów. Dziś o triumf w Lidze Europy powalczy reprezentant Polski Matti Cash. Jego Aston Villa zmierzy się w Stambule z Freiburgiem. Dla niemieckiej drużyny to już największy sukcesy w historii.
2: Pogoda.
1: Tylko poranek w miarę pogodny na zachodzie i w centrum. Potem przewaga chmur. Mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Na wschodzie i w centrum możliwe również burze. Na termometrach od 15 do 17 stopni na wybrzeżu, 20 w centrum i na zachodzie. Najcieplej na południowym wschodzie kraju, tam nawet 23.
11: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźni. Pamiętaj.
12: No właśnie, spać się kładę.
2: Powstanie Rock Radia.

0: Queen, I Want to Break Free, 12 po 9, proszę Państwa, a Kajto mówi, hej, sprawdź, co słychać na Messengerze. Mówię, no to hej, dobra, dawaj.
1: Dzień dobry, gwiazd nasze. Kłania wszystkim, dężę z linii, logujemy się do systemu. Dzisiaj krótko i na temat, środa, połowa tygodnia, jutro wigilia weekendu, więc zapieprzamy szybko, szybko, bo do 20 się trochę czasu zostało. I miłego dnia dla wszystkich. Pozdrawiam, hell yeah.
2: Pozdrawiamy. Hell patrz, jak tutaj wszystko nam rozłożył na czynniki pierwsze. Że dziś środa, że jutro czwartek.
0: To jest Denzel. To jest człowiek, który, proszę Państwa, tak naprawdę może wszystko zupełnie jak ten wokalista zespołu LO27. On śpiewał nawet o tym. Dziś mogę wszystko. I to jest właśnie Denzel.
2: Aha, prawda?
0: Tylko to jest inne pokolenie. Ale również to jest pokolenie, które potrafi wszystko. Denzel, pozdrawiamy.
2: Ale każde pokolenie ma własny czas.
0: Tak, każde pokolenie ma własny czas.
2: I każde pokolenie spełni. Chce zmienić świat.
0: I chce się spełnić.
2: I chce się zmienić. Na moście w Avignon.
0: A na dnie serca zawsze pozostanie ślad, prawda? Tak jest.
2: No.
0: A ona jest pedałem, prawda? I właśnie się dowiedziałem.
2: Dowiedziałem, tak jest.
0: Myslowic, dla ciebie.
2: Pana Sienkiewicza.
0: Tak, cześć.

0: ma facet. A chciałem użyć słowa powszechnie uważanego za niecenzuralne.
1: Tak?
0: Alice Cooper i Poison w Rock Radio 21 po 9. No cóż, proszę Państwa, klasyka rocka ma to do siebie, że tak nieco podkręca. Lombard i Rolling Stones i to gramy za chwilę i mam nadzieję, że Wy zostajecie z nami z odpaloną aplikacją Rock Radio.
2: Rock Radio. Klasyka

0: pewno nie zgodzi się z Nickiem Jaggerem. The Rolling Stones, Love is Strong. Pytanie do czego, prawda, jest to uczucie. Każdy ma inaczej, prawda?
1: No tak.
0: Kajetan ma tak z Arsenalem Londyn na przykład.
1: No, no co tu dużo mówić.
0: Cóż, no. W końcu im się udało.
2: Po 22 latach.
0: No, każdy związek ma swoją specyfikę. Bob Marley, proszę państwa.
2: Nas no jest na odległość.
0: No cry. Możesz sobie popłakać pierwszy i ostatni raz za twojej kadencji.
2: No Jezu, wiesz, ty jesteś ham.
0: W 9:30, proszę państwa. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. A dziś niech się cieszą.

Metal Heart, grupa Accept w Rock Radio, proszę Państwa, i klasyczne odliczenie przed 10. Electric Light Orchestra, grupa Foreigner, Phil Collins i Manam. I taki zestaw zagramy dla Was jeszcze przed 10. Tylko w Powstaniu Rock Radio.

0: Manam i boskie błędy, proszę Państwa, przed oczami cały czas widzę to czarne BMW. Kubusia, Kajto Ruszczyk, pan Guziczków.
1: Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, ten pan, co tutaj pięknie mówi, to jest Jan Bajor Bajorek.
0: Tak jest, dziękuję bardzo. A w studiu człowiek, który mam nadzieję będzie pięknie mówił, a może i wam zaśpiewa, może zatańczy koło drzewa. Jakub Kaleta, dzień dobry.
2: Dzień dobry, tylko dzień dobry. Tu nie ma drzewa, to jest problem.
1: No nie ma.
0: Kochany,
1: no.
0: Radio to teatr wyobraźni.
2: Oczywiście, że tak.
0: A dzik jest dziki, także kochany, nie chwal dnia, tylko powiedz co po dziesiątej.
2: Po dziesiątej w cyklu W Mgnieniu Roka, co? Razem z Olą Konopką weźmiemy na warsztat taką płytę, która ma taką okładkę, która wygląda jak mój zeszyt do matematyki.
1: Aha, ja nie wiem, jak wygląda.
2: Ostatnia strona. Twój zeszyt też tak wygląda na ostatniej stronie.
0: Nie, on był lamusem.
1: Aha.
2: Nie, ale...
1: A skąd ty wiesz? A skąd ty wiesz?
0: Miałeś szlaczki, wpisywałeś data, temat.
1: Miałeś literówkę, ja byłem prymusem.
0: Podkreślałeś to wszystko żelpenami.
2: No żelpeny to tak był lans, umówmy się.
0: Miałem je z reguły tak maksymalnie do 4 września. Tak jak piórnik. Potem już miałem jeden długopis albo używałem słynnego sformułowania. Hej, boż długopisu. Tak to u mnie wyglądało. Dobrze, to po 10, co po 12?
2: A po 12 przekonamy się, czego polska młodzież mroczna...
0: Czego?
2: Dlaczego?
0: Dlaczego?
2: I zbuntowana słuchała kiedyś.
0: Czego Polska?
2: Dawno temu, lata 80. tak.
0: Aha, o, Brygada Kryzys.
2: No ale to jeszcze mroczniej.
0: Turbo.
2: Mroczniej.
1: Jeszcze?
2: Mroczniej, tak.
1: Kat.
2: No, może
0: Sepultura.
2: Nie aż tak.
0: Nie, to...
2: nie, Sepultura nie. My mówimy o polskiej muzyce dzisiaj.
0: A Sepultura to jest polski zespół?
2: No,
0: żart. No, brzmi jak polski, nie?
2: Brzmi, tak.
0: Brzmi jak polski. No dobra, no to nie zdradzaj, tylko po prostu niech ludzie posłuchają.
2: No niech posłuchają,
0: a może
2: tak,
0: ktoś trafi, prawda?
2: Taka no zabawa. Może nie trafi, nie wiadomo. No,
0: no, nie, nie.
1: No może tak, może nie.
2: Życie jest nowelą, tak? Tak. Więc nie wiadomo.
0: Wczoraj biały welon, a
2: dzisiaj... Jutro białe włosy,
0: no
2: tak.
0: No. A dzisiaj wiadomo, L4. Kuba przejmuje stery, proszę Państwa, L4. A Superpara mówi Wam na razie. Do usłyszenia.
1: Tak
0: cześć,
1: jest.
0: Papa, hej!
1: Cześć.
3: Rock Radio.

0: Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na rozgrzewkę zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od T-Love, ale wcześniej newsy.
2: Za chwilę generał Różański o problemach w komunikacji na linii Polska-USA, potem o zatrzymaniu trzech osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Arsenal po ponad

0: Marcin Krzemiński. Po kilku dniach niejasnych komunikatów Pentagon oficjalnie potwierdził ograniczenie liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. To powrót do stanu sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę i jednocześnie decyzja, która oznacza opóźnienie kolejnej rotacji wojsk USA do Polski.
1: Panuje taki pewien chaos, taka kakofonia informacyjna, bo ta rotacja już się dokonywała, ona była w trakcie, tak?
2: Część sprzętu podobno już przeleciała
1: Dokładnie tak. I to tak zatrzymanie w pół drogi, to powiem tak po mojemu, to nie jest po wojskowemu. I podejrzewam, że dowódcy amerykańscy też zostali zaskoczeni.
0: Mówi generał Mirosław Różański, były dowódca Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, a obecnie przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Jego zdaniem taki informacyjny chaos można przypisać prezydentowi Trumpowi, który jako biznesmen ma zmienne nastroje. Funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 osoby podejrzane o działanie szpiegowskie na rzecz Rosji, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na 3 miesiące na razie tymczasowo trafią do aresztu Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze, rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na naszym terytorium oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Zatrzymanie dokonano na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powód: w 6 seriach leku podczas rutynowych testów wykryto zbyt duże stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Producent leku ocenił ryzyko dla pacjentów jako niskie, ale wdrożył działania naprawcze, wstrzymał produkcję i sprzedaż produktu. Koniec z łatką wiecznie drugich. Arsenal Londyn po 22 latach przerwy znów jest mistrzem Anglii. Tytuł wywalczył nie wychodząc na boisko, bo punkty zgubił ich jedyny rywal w walce o upragnione mistrzostwo. A o szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Uczeń w końcu pobił mistrza. Mikel Arteta zaczynał trenerską karierę jako asystent Pepa Guardioli. Odkąd przejął 7 lat temu, Arsenal wielokrotnie musiał uznawać wyższość swojego mentora. Przez te wszystkie lata Arteta z kanonierami wywalczył tylko Puchar Anglii. Teraz, po 22 latach przerwy, Arsenal znów jest mistrzem kraju, bo na ostatniej prostej potknął się Manchester City. Wczoraj jedynie zremisował w Bournemouth 1-1. Guardiola musiał w końcu uznać wyższość swojego ucznia. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł. Zasłużony. Niewykluczone, że w weekend Guardiola po raz ostatni poprowadzi City jako trener. Z kolei Arsenal za bardzo nie może jeszcze świętować.
0: 30 maja czeka go jeszcze finał Ligi Mistrzów, w którym zagra z Paris Saint-Germain.
4: Newsy Warszawa.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na Ursynowie ponad 50 budynków zostało bez ciepłej wody i ogrzewania. Awarię wykryto wczoraj w rejonie ulicy Lachmana. Trwa odwodnienie uszkodzonego rurociągu i naprawa sieci. Dostawy ciepła mają wrócić do mieszkań w czwartek w okolicach południa. A za 2 tygodnie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obejmie całą stolicę. To pokłosie sukcesu pilotażu, jaki objął 2 dzielnice, Śródmieście i Pragę Północ. Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach, dyskontach i na stacjach paliw. Dostępny będzie jedynie w barach i w restauracjach. Zaglądamy na Uniwersytet Warszawski, a tam znajdziemy rękopisy, które wymagają odczytania, a do tego potrzebni są wolontariusze. Nie jest to łatwe, bo wiele dokumentów nie posiada nawet tak oczywistego elementu jak strona tytułowa, mówi Agnieszka Kościelniak-Osiak z placówki.
6: My się staramy za każdym razem osoby, które mają bardzo duży wkład w transkrypcję, wymieniać z imienia bądź znika. Mamy do czynienia z osobami, które znają rozmaite języki.
5: Na platformie jest obecnie prawie 250 wolontariuszy. Za godzinę powiem za to więcej o utrudnieniach na Moście Gdańskim.
4: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
5: Do końca dnia we Warszawie możemy spodziewać się raczej pogodnego nieba. Dzisiaj też, zdaniem synoptyków, raczej nie powinno padać. Będzie za to całkiem ciepło, bo termometry maksymalnie pokażą około 22 stopni. Do tego wiatr mamy umiarkowany i on nie będzie potęgował odczucia chłodu. W normie jest również ciśnienie. Jutro możemy spodziewać się podobnej pogody, ale prognozowane są już przelotne opady deszczu, a nawet burze.
4: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kalinowski.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć.
1: O, jest wszystko, jest cały pakiet.
0: Bardzo
1: dobrze.
0: I
1: jest nawet Kuba Kaleta.
0: Nawet, no, proszę sobie wyobrazić. To nie jest częsta sytuacja.
1: Dokładnie. Co tam, Kuba? O czym dziś porozmawiamy w cyklu W mgnieniu roka?
0: Dzisiaj porozmawiamy o płycie, która została nagrana, no, po takim objawieniu, nawróceniu się.
1: To prawda.
0: No, nie wiem, czy tam doszło do jakichś stygmatów na przykład, czy się pojawiły na dłoniach. Tak?
1: Nie, wydaje mi się, że się nie pojawiło. Już tam się nie doszukuj.
0: Okej, no dobra. Czy tam jakieś, wiesz, były płaczące te posągi, te rzeźby, tak?
1: Ale dobrą robisz zapowiedź. Dobrze teasujesz.
0: No, słuchaj, o to chodzi w mediach, tak? Żeby tutaj, wiesz, zrobić takie emocje, żeby wzbudzić wśród osób słuchających.
1: No i w takim przypadku chyba musimy tutaj postawić kropkę, żeby,
0: no tak mi się wydaje,
1: żeby
0: no.
1: zrobić jeszcze większy suspens.
0: No.
1: Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Powiem tak, ja się na instrumentach dętych nie znam za bardzo, ale na moje ucho to, co tam w tle przygrywało, to oczywiście saksofon. A to, co na pierwszym planie, to rzecz jasna klasyka polskiego rocka. Od Brygady Kryzys w Rock Radio. Za 29 minut będzie 11, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do samego początku lat 80.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1982. To właśnie w tym roku Scott Fallman, czyli wykładowca z Uniwersytetu w Pittsburghu, jako pierwszy na świecie używa emotikonów w wysłanej przez internet wiadomości. No, Helmut Kohl zostaje kanclerzem Niemiec, a do sklepów trafiają pierwsze odtwarzacze płyt kompaktowych marek Sony i Philips.
2: Za to dokładnie 44 lata temu, czyli 20 maja 82 roku, wychodzi płyta zespołu Kansas, Vinyl Confessions. Jest to ósma płyta zespołu z takimi hitami jak Ride Away czy Play the Game Tonight.

0: te winylowe spowiedzi.
1: Tak.
0: To jest krążek utrzymany w takiej poprokowo, arena rockowo, progrockowej konwencji. Ja w ogóle znam tę płytę i ją bardzo lubię. Moim ulubionym numerem jest chyba Right Away z tego krążka, ale też polecam piosenkę Chasing Shadows.

0: okładka tego albumu również nawiązuje do tytułu, ponieważ widać tam winyl, ale wygląda, jakby ktoś po tym winylu mazał cyrklem, po prostu robił szlaczki.
1: No tak wyglądała ostatnia strona mojego zeszytu do matematyki.
0: Dosłownie, tak. No. Ale ja jeszcze miałam poprzedziurawiany cały zeszyt.
1: Ja miałem tam jeszcze inne rysunki, ale to już nie na antenę.
0: No. I już ja wiem jakie. No. Gitarzysta zespołu Kerry Livgren i basista Dave Hope nawrócili się na chrześcijaństwo, po czym zaczęli pisać teksty religijne.
1: Czyli to jest case Monika Staszczyka.
0: No, w tym przypadku nie spodobało się to Steve'owi Walshowi, który stwierdził, że z tego zespołu odchodzi i założy własny zespół o nazwie Streets.
1: I Steve'a Walsha na wokalu zastąpił John Elefante. W związku z tym Vinyl Confessions to jest pierwsza płyta z nim, czyli z Johnem Elefante przed mikrofonem. I ten chrześcijański skręt, jaki zaliczył zespół Kansas, z jednej strony spowodował właśnie te takie tarcia w zespole, ale z drugiej strony zapewnił zespołowi Kansas promocję właśnie w chrześcijańskich mediach.
0: No.
1: Czyli w Gościu Niedzielnym, tylko że w Stanach Zjednoczonych, czyli tak. Sunday Guest.
0: Sunday Guest, yes, very nice.
1: I dodajmy też, że Vinyl Confessions to także ostatnia płyta zespołu Kansas z wokalistą i skrzypkiem Robim Steinhartem, który po promocyjnej trasie koncertowej odszedł z tej kapeli na kolejne 15 lat. I co ciekawe, podczas kiedy muzycy Kansas nagrywali właśnie ten album, Vinyl Confessions, to przez ścianę swoją solową płytę nagrywał perkusista zespołu Queen, czyli Roger Taylor, prawdopodobnie chodzi o płytę Fun in Space, i muzycy Kansas postanowili zaprosić pana Rogera do współpracy, w związku z tym Roger Taylor śpiewa tutaj w kilku numerach w chórkach. I tak jak już mówiliśmy, ten właśnie chrześcijański zwrot w tekstach zespołu Kansas spowodował konflikty w zespole, zapewnił mu takie nieoczekiwane nowe pole promocji, ale ostatecznie, jak to się mówi, ale na koniec dnia ta płyta zebrała sporo negatywnych recenzji, no głównie właśnie za te takie chrześcijańskie, takie polaryzujące teksty, bo to nie były teksty w duchu ekumenicznym, tylko takie, że my tutaj wierzymy w Boga, a wy się będziecie w piekle smażyć. No i też muzycy Kansas zebrali baty za pójście w stronę generycznego pop-rocka, dlatego że oni zaczynali od rocka progresywnego, a na płycie Vinyl Confessions brzmią trochę jak Foreigner, trochę jak Journey, moim zdaniem też trochę jak Toto. Ale jak dla mnie nie są to absolutnie zarzuty.
0: Okej.
1: No.
2: W mgnieniu rocka w Rock Radio.

I ten zgiełk na końcu też bardzo mi się podoba, klasyka polskiego rocka od Kultu w Rock Radio. A nawiasem mówiąc, jeżeli macie chwilę wolną, to warto sobie zajrzeć na rockradio.pl, bo jest quiz do zrobienia. Quiz właśnie z wiedzy o Kulcie i o Kaziku Staszewskim. No, podobno trudny, nie wiem, ja na razie się boję, może się odważę dzisiaj i być może wam dam znać, co mi wyszło. A propos klasyki polskiego rocka, to już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który znalazł się na kapitalnym debiutanckim czym? Longplayu. To jest trudne słowo, Lecha Janerki, czyli na płycie Historia Podwodna, czyli przeniesiemy się do roku 86. Już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

I to jest najlepszy dowód na to, że wcale nie trzeba wymyślać niesamowicie skomplikowanych gitarowych riffów, żeby na stałe zapisać się w historii muzyki rockowej. The Kinks w Rock Radio, 8 minut do 11. Jeśli jeszcze nie macie planów na wieczór, to a będziecie w Krakowie albo w okolicach, to wpadnijcie koniecznie do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM na Open Mic. To jest taka środowa stand-upowa tradycja w tym miejscu. To jest impreza, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. No i głównie na scenie pojawiają się wtedy początkujący stand-uperzy, ale niewykluczone, że przed mikrofonem stanie również ktoś znany. Na pewno tę imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski, na pewno start o 19 i na pewno wszystkie szczegóły związane ze stand-upowymi wydarzeniami znajdziecie na rockradio.pl. Ze stand-upowymi wydarzeniami 103.8 FM w Krakowie, rzecz jasna. A już teraz Supertramp w Rock Radio.

No i to jest nieśmiertelna melodia. Bardzo lubię klasyka rocka od Supertramp. W newsach o 11 sprawdzimy, dlaczego fani piłki nożnej nie powinni sobie planować nic na ten wieczór. Nic poza oglądaniem wspomnianej piłki nożnej oczywiście. A po 11 posłuchamy numeru, w którym kapitalnie pulsuje bas. To wszystko już za chwilę w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11:00 posłuchamy nieśmiertelnego hitu Kiss, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Za chwilę minister obrony uspokajająco o decyzji Pentagonu. Potem Stambuł, gdzie dziś finał piłkarskiej Ligi Europy. Najpierw jednak niepokojące doniesienia z Litwy.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Litewska armia poinformowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. W związku z incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do schronów zeszli m.in. prezydent Litwy, premierka tego kraju oraz przewodniczący Sejmu. Do sprawy zapewne dziś jeszcze wrócimy. Szef resortu obrony uspokaja. Po decyzji Pentagonu o ograniczeniu liczby amerykańskich brygadowych zespołów bojowych w Europie, Władysław Kościan-Kamysz podkreśla, że Polska pozostaje jednym z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych.

0: Minister spotkał się dziś z dowódcą amerykańskiej piechoty morskiej w Europie, generałem Christopherem Mahoneyem. Jak zaznaczył, został zapewniony, że Polska jest dla USA modelowym sojusznikiem.
1: Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
0: Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że Polska przeznacza 5% PKB na obronność, inwestuje w nowoczesne uzbrojenie i współfinansuje obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Jednocześnie zapewnił, że nie ma decyzji o stałym zmniejszeniu zdolności wojsk USA stacjonujących w Polsce. Węgierski premier w Warszawie przed godziną w willi przy ulicy Parkowej Petera Modziara przywitał Donald Tusk. Rozmowy premierów będą dotyczyć m.in. bezpieczeństwa i obrony, a także spraw unijnych. Na południe Modziara przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. Szef węgierskiego rządu spotka się także z marszałkami Sejmu oraz Senatu. Następnym punktem wizyty Modziara w Polsce będzie Gdańsk, gdzie m.in. wraz z Tuskiem spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jutro premier Węgier uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale.
0: Finał Ligi Europy o 21 w Stambule.
3: Newsy Warszawa.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Utrudnienia na moście gdańskim potrwają do końca wakacji. Informuje o tym Zarząd Dróg Miejskich. Prace remontowe rozpoczęły się w maju i są prowadzone zarówno na poziomie drogowym, jak i tramwajowym. Mówi Jakub Dybalski z ZTM.
5: Co oznacza, że żeby wykonawca miał dostęp do tych balustrad miejscami, będzie musiał zająć skrajne pasy jezdni. Zaczyna od tej balustrady północnej.
4: Prace są prowadzone pod opieką konserwatora zabytków. Przenosimy się na lotnisko Chopina, a tam dwóch kolejnych podróżnych postanowiło podczas odprawy zażartować, że mają w bagażach bomby. Chodzi o 39-latka, który miał lecieć do Bułgarii i 73-latkę lecącą do Tunezji. Na miejsce wezwano pirotechników, którzy sprawdzili ich bagaże. Podróżni otrzymali mandaty i decyzją przewoźników na swoje urlopy nie polecieli. Zaglądamy jeszcze do stołecznego zoo. Wybrano tam imię dla młodej alpaki. Będzie się nazywała Suzy, a pracownicy poinformowali, że w plebiscycie na wybór imienia wzięła udział rekordowa liczba 25 tysięcy osób. Za godzinę powiem za to więcej o kobiecie, która handlowała zabytkami archeologicznymi.
3: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
4: W Warszawie dzisiaj możemy spodziewać się całkiem pogodnego dnia. Na niebie ma być sporo słońca, mało chmur i zdaniem synoptyków nie będzie padać. Na termometrach z kolei zobaczymy około 22 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, co pozytywnie wpłynie na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, ale mogą pojawić się również przelotne burze.
3: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub.

Proszę bardzo, gdyby ktoś pytał, jak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka, no to tak właśnie, Lady Punk w Rock Radiu. Nawiasem mówiąc, jeśli na przykład się obijacie w robocie albo nie pracujecie w tym momencie z różnych powodów, to ja was zapraszam na rockradio.pl. Można tam sobie zrobić quiz, nie psychotest, tylko quiz z wiedzy o Lady Punk i o Perfekcie, trudne pytania, tak słyszałem. A już za chwilę posłuchamy sobie jeszcze więcej klasyki polskiego rocka. To będzie numer, do którego powstały dwa teledyski, proszę sobie wyobrazić. Jeden, no że tam po prostu muzycy Bajmu chodzą po pustyni i różne rzeczy robią, a drugi, dowiedziałem się niedawno, że powstał teledysk, tajny teledysk, na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Być może on do dziś jest na taśmach gdzieś w tym magazynie IPN na przykład, nie mam pojęcia. Już za chwilę klasyka polskiego rocka od Bajmu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: I to jest numer, który brzmi szczególnie dobrze, zwłaszcza w połowie maja. Klasyka rocka od Alice Coopera w Rock Radiu. Za 24 minuty będzie 12, a ja przypominam o tym, że po 15 jak zwykle wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i w związku z tym będziemy czekać na wasze pokręcone, przypałowe, niecodzienne historie. Można dzwonić, można wysyłać głosówki na Messengerze. Dzisiaj do zgarnięcia kubek Rock Radia i najnowsza płyta Foo Fighters zatytułowana Your Favorite Toy. Jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia nadaje się do tego właśnie konkursu, no to posłuchajcie, jaką anegdotkę jakiś czas temu podesłał nam Krzysiek.
1: Na rock'n'rollowca dnia chciałem nominować tatę, który w sobotę rano pojechał na bazary kupić warzywa i jajka na rodzinną jajecznicę. Jak wrócił, miał bardzo dziwną minę. Pytamy go, co się stało. Mówi, zakupy zrobiłem, jak wracałem, to kilku kierowców mrygało do mnie światłami. Były klaksony, ale jak patrzyłem na wyświetlaczu samochodu, nic się nie działo, więc jechałem dalej. Dojechałem tak do stromego zjazdu, podziemnego garażu i gdy zjeżdżał, dwa opakowania jajek zsunęły się z dachu po przedniej szybie i masce, lądując na posadzce garażu. Niestety, ale wtedy rodzinna jajecznica musiała zostać przełożona na inny termin.
0: No to nie mogliście zjeść z chlebem? No, w każdym razie, na historię do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 224-066, ale możecie podesłać je w głosówkach na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto tym rock'n'rollowcem dnia zostanie oraz kto zgarnie kubek Rock Radia i najnowszy album Foo Fighters zatytułowany Your Favorite Toy. Już teraz... Sentymentalna podróż do początku lat 90., czyli klasyka rocka od Ugly Kid Joe w Rock Radio.

0: Bardzo przyjemnie ten bas pulsuje, klasyka Rocka Hotel 4 w Rock Radio i z tego co wiem, my jesteśmy jedyną stacją, w której ten kawałek możecie usłyszeć. Za 18 minut będzie 12, a już za chwilę posłuchamy sobie, no tym razem heavy metalowego numeru od zespołu Judas Priest i to jest kawałek o tym, że no trzeba sobie radzić w życiu z różnymi trudnościami, tak? I że podobno muzyka heavy metalowa w tym radzeniu sobie pomaga. No, za chwilę będziemy się o tym przekonywać nausznie. Judas Priest już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

Niesamowite są te klawisze, to klasyka rocka od The Doors. W newsach o 12 powiemy o tym, że lada moment ulice w centrum Warszawy zostaną kompletnie sparaliżowane, no i też sprawdzimy dlaczego. A po 12 posłuchamy sobie bardzo przyjemnego numeru od Suzy Quatro w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch wleci ponadczasowy kawałek Suzy Quatro, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Paraliż Warszawy rozpoczynają właśnie związkowcy z całej Polski. Polskie MSZ odradza podróży w związku z ogniskiem eboli. Dar Młodzieży odbywa swój ostatni rejs, a w Polsce dyskusja o jego emeryturze.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, WiS. Związkowcy z całej Polski rozpoczynają manifestację w Warszawie. Pochód niezadowolonych, m.in. z unijnej polityki klimatycznej, wychodzi właśnie z Placu Zamkowego i przejdzie już za chwilę ulicami stolicy aż pod budynek Sejmu. To tysiące związkowców, rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu. Ich protest ma być wyrazem poparcia dla inicjatywy referendalnej prezydenta Karola Nawrockiego. W związku z protestem już są utrudnienia w ruchu w centrum stolicy, a część autobusów została skierowana na objazd. Tragedia na jeziorze Jukst. Nie żyje młody mężczyzna, którego poszukiwano wczoraj w wodzie. Do tragedii doszło o świcie. 4 tegorocznych maturzystów z województwa mazowieckiego wypłynęło na jezioro na rowerku wodnym. Sprzęt przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Mrągowie, kapitan Marcin Kordek.
3: Tuż przed godziną 7 mrągowscy strażacy zostali zadysponowani na jezioro Jukst, gdzie według relacji świadków miały się topić 2 osoby. Po dojeździe na miejsce okazało się, że jedna osoba uczepiona jest rowerku wodnego. Strażacy podjęli tą osobę i z jej relacji dowiedzieli się, że ona płynęła z 3 kolegami. 2 osobom udało się dotrzeć na brzeg, a jedna

0: zaginęła pod powierzchnią wody.
1: Akcja poszukiwawcza trwała wczoraj od rana do popołudnia. Wówczas nurkowie zlokalizowali ciało na głębokości 24 metrów. Obecnie pod nadzorem prokuratury trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. MSZ odradza wszelkie podróże do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego w związku z pojawieniem się ogniska eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Jak przypomniał resort dyplomacji, Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ogólne ryzyko dla zdrowia publicznego jako wysokie na poziomie krajowym, wysokie na poziomie regionalnym i niskie na poziomie globalnym. Dar młodzieży minął półmetek rejsu do Ameryki. Polski żaglowiec szkoleniowy odbywa swoją ostatnią, tak długą wyprawę i czeka na budowę następcy. W międzyczasie trwa spór na temat przyszłości trójmasztowca, bo pojawiły się głosy, że emeryturę mógłby spędzić w Szczecinie. W odpowiedzi z Gdyni, która jest portem macierzystym Daru, płyną sygnały, że zgody na to być nie może, a pod specjalną petycją w tej sprawie zbierane są podpisy, mówi jej autor, radny Jakub Ubych.
2: To chyba nie jest odpowiedni moment, aby wywieszać białą flagę i poddawać się i mówić nie. W Gdynia nie ma pomysłu na to, co zrobić z legendarną jednostką, żaglowcem, który wypływał i jego dom cały czas był właśnie w naszym mieście. Zróbmy z Daru Młodzieży na przykład obiekt edukacyjny, który będzie służył temu, aby kolejne pokolenia gdynian wiedziały, co to morze, co to zainteresowanie żeglactwem.
1: Sprawa byłaby prostsza, gdyby nie liczone w milionach złotych rocznie koszty utrzymania żaglowca. Tym bardziej trzeba o tym myśleć teraz, podkreślałby.
2: Petycję chciałbym skierować do pani prezydent, ale nie po to, aby podejmowała sama w tym momencie decyzję, tylko aby wyraziła zainteresowanie i zaczęła dyskusję.
1: Podpisy mają być zbierane do wakacji. Petycje można znaleźć poprzez mówiący wszystko adres darzostaje.pl.
3: Newsy Warszawa.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ten gest ma się stać symbolem nowego otwarcia. Mowa o muzeum w Wilanowie. Jego dyrekcja zaprasza na nieodpłatne otwarcie dziedzińca dla publiczności. O szczegółach powie Marta Kaźmierowska.
5: Goście będą mogli wejść ponownie na dziedziniec główną bramą budynku. Najpierw jednak muzealnicy przez najbliższe dni będą przystosowywać infrastrukturę obiektu. Muzeum mierzy się ze skandalem po imprezie muzyki elektronicznej. Dotychczasowy dyrektor został odwołany ze stanowiska.
4: A ja dodam tylko, że to zaplanowane otwarcie będzie 23 maja. Przenosimy się na Wolę. Tam funkcjonariusze w jednym z mieszkań znaleźli około 5 kg narkotyków, w tym szczególnie niebezpieczną różową kokainę. W sprawie zatrzymano kobietę i mężczyznę. Para usłyszała już zarzuty. A na Mokotowie z kolei policjanci zatrzymali 34-latkę podejrzaną o handel zabytkami archeologicznymi. Przedmioty pochodzą prawdopodobnie z nielegalnych wykopalisk. Znaleziono tam metalowe groty strzał i elementy dawnych ozdób. Kobiecie grozi do 2 lat więzienia.
3: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
4: Dzisiaj w Warszawie na niebie powinno być sporo słońca i mało chmur. Raczej też nie będzie padać, ale nie jest to pewne na 100%. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 22 stopni. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, ale mogą pojawić się również przelotne burze. Ponownie sucho i słonecznie będzie za to w piątek.
3: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem, spieszyłam się, żeby tu dotrzeć do ciebie. Dobrze cię widzieć dziś już po raz kolejny.
0: No, mnie też dobrze widzieć ciebie po raz kolejny.
1: O, to bardzo miłe. A powiedz mi, o czym dziś porozmawiamy w cyklu Białe Kruki?
0: No dzisiaj zajrzymy sobie do mrocznych lat 80. No u nas w kraju to naprawdę nie było łatwo, tak? Były kartki na żywność, gaz na ulicach, stan wojenny, nieznani sprawcy, którzy tam bili po prostu w różnych zaułkach. No nie było wesoło, tak? Ale jednocześnie były też zespoły, które nagrywały właśnie muzykę mroczną.
1: Tak, i my o takim mrocznym zespole porozmawiamy już za chwilę.
0: No. Solidarność, tak się nazywali.
1: Nie, nie.
0: Ale fajnie to wymyśliłem,
1: ale nazywali się fajnie.
0: Nazywali się tak, że to nie budzi wątpliwości.
1: Skąd są i dlaczego.
0: No.
1: Ale nie zdradzamy nic więcej, ponieważ więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: I nóżka sama chodzi. Klasyka rocka od Blondie w Rock Radio. Jest dokładnie 12.30, więc my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o płycie zespołu Made in Poland, o płycie Made in Poland z 89 roku. Krążek zaproponował nam Diako w komentarzu na Facebooku.
3: Znam na pamięć kłamstwo w samym środku prawdy skryte.
2: I co możemy powiedzieć o Made in Poland? Jest...
0: From Poland prawdopodobnie.
2: From Krakow. No. Jest to zespół z Krakowa, który tworzył w latach 84-87, później w 92 roku i od 2006 roku.
0: Działają.
2: Still. Tak. Yes, Made in Poland.
0: I mają na swoim koncie 3 płyty długogrające, 1 mini album i 1 składankę. I nie powiedzieliśmy jeszcze, co gra zespół Made in Poland.
2: No właśnie, gra zimną falę.
0: Made in Poland brzmi, według mnie, trochę jak IARL, trochę jak Rezerwat. Bardzo podoba mi się to, że w ich instrumentarium jest też trąbka, która nadaje takiego charakteru, takiego pazura tej muzyce.
2: Jest to charakterystyczne.
0: Natomiast w internecie piszą ludzie, internauci, że oni brzmią trochę jak wczesne The Cure, trochę jak Joy Division, trochę jak Echo and the Bunnymen, trochę jak The Opposition, trochę jak Killing Joke, no po prostu, czyli trochę jak wszystkie najważniejsze zespoły lat 80.
2: Czyli brzmi dobrze.
0: Brzmi dobrze, tak, bo my jesteśmy fanami 80-sów. Mamy nawet kartki na żywność tutaj w studiu.

0: To jest bardzo przyjemna muzyka. Mroczna, tak, ale również taka przebojowa. I ja też mam osobiste doświadczenia z zespołem Made in Poland, dlatego że kiedy jeszcze byłem studentem i prowadziłem audycję w Radiu Studenckim w Łodzi, to się zbiegło z czasem premiery ich drugiej płyty studyjnej, czyli Future Time. To był rok 2009. I z tej płyty Future Time mogę polecić wam dwa numery. Pada śnieg w Palestynie i W moim pokoju. No i tyle. Ale my dzisiaj nie o płycie Future Time rozmawiamy.
1: Dlatego, że rozmawiamy o debiucie, który również, jak piszą internauci, brzmi jak The Style Council.
0: Jest taka kapela, ale ja nie jestem od niej ekspertem, więc nie powiem ci, czy tak brzmi.
1: Ale też napisali, że brzmi jak Simply Red.
0: Ale to chyba nie z okresu, kiedy Simply Red nagrali numer Stars.
1: No chyba nie. No.

0: I co ciekawe, płyta Made in Poland została wydana po 2 latach od nagrania, czyli nagrali ją w 1987 roku, a wydali w 89. I tutaj mamy informację, która nam się nie składa w logiczną całość, dlatego że podobno ta płyta nie przypadła do gustu słuchaczom i dlatego muzycy zawiesili działalność na kolejne 5 lat. No tak, tylko że oni zawiesili działalność w roku 87, a płyta wyszła 2 lata później. Czyli co, nagrali płytę, nikt jej nie słuchał, ale słuchacze stwierdzili, że to jest szajs i dlatego zespół Made in Poland się rozpadł. No, podejrzewam, że są tu jakieś nieścisłości w źródłach internetowych.
1: Możemy tak, nie wiedzieć wszystkiego.
0: Tak jest. Myślę, że pan Artur Hajdasz, czyli jedyna osoba z tego oryginalnego składu, mógłby mieć na ten temat coś więcej do powiedzenia. Może wpadnie kiedyś do nas.
1: Zapraszamy.
0: Panie Arturze. A i też zapraszamy do tego, żeby ktoś w końcu wziął i zreedytował tę płytę, bo ona nie doczekała się reedycji. Wyszła w roku 89 i jeśli macie tę płytę w swojej dyskografii, to znaczy, że macie Białego Kruka.
2: Białe Kruki klasyki rocka w

0: Nawet jeżeli macie bardzo zapracowaną środę, no to myślę, że taka właśnie klasyka rocka powoli wam przetrwać te najcięższe momenty. No, a tym bardziej, że w zasadzie to tydzień to minął półmetek. Mamy 17 minut do godziny 13, czyli do weekendu od teraz jest już bliżej niż dalej. Już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który znalazł się na legendarnej drugiej płycie studyjnej Perfektu, czyli na albumie Unu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: Ależ te dwa głosy niesamowicie razem brzmią. Iggy Pop i Kate Pearson. W newsach o 13 powiemy o nowych zasadach dla tych, którzy wynajmują pokoje turystom. A po 13 będzie naładowany energią hit początku lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio. I'm looking...

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy bardzo energetycznego numeru Billego Idola. A teraz porcja świeżych newsów.
2: Litwini wychodzą ze schronów, odwołano alarm przed atakiem lotniczym. Wynajmowanie mieszkań turystom od dziś na nowych unijnych zasadach. Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa wciąż w grze o udział w tegorocznym French Open.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Litewskie wojsko odwołało ostrzeżenie przed atakiem lotniczym. Port lotniczy w Wilnie wznowił już pracę. Wcześniej informowano o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy z Białorusią. Mieszkańcy mieli udać się do schronów i innych bezpiecznych miejsc. Alarm trwał około godziny. Wynajem krótkoterminowy na nowych zasadach. Od dziś obowiązują unijne przepisy w tym zakresie. Regulacje wprowadzają nowe wymogi dla wynajmujących, mówi wiceminister sportu i turystyki Irena Uszraś.
3: Jednorazowa kara 50 tysięcy złotych, żeby odstraszała wszystkich tych, którzy funkcjonują poza strefą konkurencyjności, poza strefą takich czytelnych zasad ekonomicznych, porządkowych.
2: Centralny rejestr dopiero powstaje, a brak numeru identyfikacyjnego nie będzie jeszcze karany. Regulacje mają objąć dopiero przyszły sezon turystyczny. Rząd chce też, by w budynkach wielorodzinnych na wynajem zgodę musiały wydać wspólnoty i spółdzielnie. Konieczne będzie także wprowadzenie regulaminu obiektu. Obowiązkowy rejestr lokali ma ruszyć do połowy października. Jednak wcześniej przepisy muszą zostać przyjęte przez parlament i podpisane przez prezydenta. Impreza muzyki elektronicznej przeniesiona po aferze z podobną imprezą w parku w warszawskim Wilanowie. Organizatorzy białostockiego festiwalu muzyki elektronicznej Up to Date tuż przed imprezą podjęli decyzję o zmianach. Zamiast w zabytkowym parku odbędzie się ona na miejskim stadionie, o czym Jakub Medek.
4: Jędrzej Ditek Dądziło, pomysłodawca organizowanej po raz 17 międzynarodowej imprezy, przyznaje, że po rozmowach z przyrodnikami i ludźmi mieszkającymi wokół starego parku innej decyzji podjąć nie mógł.
5: Dużo się nauczyliśmy. Dużo ludzi

0: podzieliło się z nami swoimi obserwacjami. Wiele też się wydarzyło. Mówię tutaj też o sytuacji z imprezą w Wilanowie.
1: Czyli wielką organizowaną na dziedzińcu pałacu, zarazem na skraju rezerwatu przyrody, imprezą techno. W przypadku białostockiej imprezy kontrowersji już nie będzie. Wraca ona w miejsce, gdzie odbywała się kilka razy.
0: Wyprowadziliśmy się z Parku Lubomirskich, zanim do niego się tak naprawdę wprowadziliśmy i postanowiliśmy przenieść festiwal na Horten Arenę, czyli stare miejsce festiwalu sprzed lat.
1: Tegoroczny Up to Date odbędzie się w dniach 28-30 maja.
2: Na 5 scenach wystąpi kilkunastu artystów z całego świata. Rewolucja w komunikacji miejskiej w Gdyni. Będzie ona woziła pasażerów w sąsiednim Sopocie i Kosakowie. Samorządowcy przygotowują porozumienie, na mocy którego będą współpracować w tym zakresie przez 10 lat. Porozumienie muszą potwierdzić jeszcze stosownymi uchwałami Rady wszystkich trzech samorządów. Nasza tenisistka Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. Mecz trwał godzinę i 6 minut. Kolejną przeciwniczką Polki będzie Holenderka Suzanne Lamen lub Rumunka Irina Camelia Begu. A jeszcze dziś Katarzyna Kawa zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji z Claire Liu z USA. Kawa i Chwalińska muszą przejść 3 rundy kwalifikacji, aby znaleźć się w głównej drabince French Open. Pewne występu są Iga Świątek, Magdalena Frank i Magda Linet. Wśród mężczyzn zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W pierwszej rundzie odpadła Linda Klimowiciowa.
3: Pogoda.
2: Słonecznie dziś w większości kraju, ale po południu zacznie się chmurzyć. Możliwe przelotne opady deszczu, a burze na północnym wschodzie i w centrum kraju. Na termometrach do 15, miejscami 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich. W centrum i na zachodzie do 20 stopni, najcieplej do 23 na południowym wschodzie.
3: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

i ja się znowu poczułem jak w szóstej klasie podstawówki przy tym numerze klasy karaoke od Mysłowic w Rock Radiu, 19 minut po 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, którego tekst opowiada o tym, no że nasze życie to jest po prostu tak naprawdę większego celu nie ma. I że kończy się w jeden wiadomy sposób, zazwyczaj, tak? I ja wiem, że to nie są rzeczy, które byście chcieli usłyszeć w środę o 13, w tym momencie już 19, ale ja tego nie wymyśliłem. To nie ja nazywam się Talking Heads, ich posłuchamy już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Proszę bardzo, nie ma to jak porcja blues rocka przy środzie, 13.30 za nami breakout w Rock Radio. A jak środa, no to oczywiście do weekendu, no o tej porze jest już mniej niż więcej, bliżej niż dalej. Jeśli chodzi o to, co będzie działo się w Rock Radio w weekend, no to oczywiście będziemy słuchali klasyki rocka, ale również mogę was już teraz zaprosić na audycję Rock Radio poleca na wynos, w której to do zgarnięcia będą mocne i nowe lektury, nie tylko na, no coraz krótsze i coraz cieplejsze, wiosenne popołudnie i wieczory. W ten weekend będziemy grali o Thrillery, niespodziewany gość autorstwa Agaty Zamarskiej, o Algorytm autorstwa Włodzimierza Rdzanka i o Strategię wyjścia autorstwa Lee Childa, a także o Kryminał Alfa autorstwa Grzegorza Brudnika. Program Rock Radio poleca na wynos. Startuje w sobotę i w niedzielę o godzinie 15 i to te dwa weekendowe popołudnia spędzi z wami Kajetan Kajtoruszczyk. Serdecznie zapraszam was na sobotę i niedzielę na te właśnie audycje, a już teraz słuchamy sobie numeru, który no również niezawodnie dodaje sił na resztę dnia. Chumbawamba już teraz w Rock Radio.

I to jest moc, klasyka rocka od Def Leppard w Rock Radio. Za 21 minut będzie 14, a już za chwilę przekonamy się na własne uszy, że również muzyka z musicalu może być jednocześnie bardzo przebojowym, rockowym numerem. Kenny Loggins już za chwilę i chyba jego największy hit, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Tok Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 zapuścimy sobie wielki hit The Pretenders, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Warszawa zablokowana z powodu protestu związkowców Solidarności. Przywódcy Chin i Rosji straszą powrotem prawa dżungli. Rekordowa liczba małżeństw zawartych pół wieku temu generuje problem teraz, gdy czas na medale.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Warszawie trwa protest związkowców Solidarności. Przyjechali z całego kraju, jednak dużą część stanowią górnicy, bo protest koncentruje się na unijnej polityce energetycznej, w tym na planowanej na 2027 rok nowej regulacji handlu emisjami. Zdaniem protestujących w obecnym kształcie najmocniej uderzy ona w gospodarstwa domowe. Protestujący krytykują jednak całą politykę rządu.
3: Pan jest górnikiem.
4: Tak, Wysłowice Wesoła.
3: Zielony Ład.
4: Do wyrzucenia. Natychmiast.
5: Od czasu przejęcia władzy po prostu jest coraz gorzej. Nie mamy tu żadnych perspektyw. W zakładach pracy są zwolnienia. Służba zdrowia działa jak działa. No, jeden wielki bankrut.
2: W demonstracji bierze udział co najmniej kilka tysięcy osób. Polska i Węgry będą pracowały nad europejskim stanowiskiem w sprawie Ukrainy. To jedno z ustaleń rozmów Donalda Tuska z Peterem Modziarem. Nowy szef węgierskiego rządu od wczoraj przebywa w naszym kraju, który wybrał jako cel swojej pierwszej zagranicznej podróży. Był w Krakowie, a obecnie jest w Warszawie, gdzie spotkał się z polskim premierem, a ich godzinna rozmowa dotyczyła m.in. wspólnych inicjatyw na unijnej arenie, mówi Donald Tusk.
6: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd. Ukraina jest bardzo zainteresowana przyspieszeniem negocjacji akcesyjnych. Ukraina bardzo pragnie członkostwa w Unii Europejskiej. Polska jest w pełni życzliwa tym planom.
2: Peter Modziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim, a jeszcze dziś po południu wraz z Donaldem Tuskiem odwiedzi Gdańsk, gdzie obaj będą rozmawiali z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Pociągi znów kursują na trasie Kraków Główny Przemyśl, jednak póki co ruch wznowiony jest po jednym torze. Dzisiejsze problemy z kursami spowodowane są śmiertelnym potrąceniem młodej kobiety, do którego doszło w niedozwolonym miejscu na odcinku Trzciana Rzeszów Główny. Światu grozi powrót do prawa dżungli, napisali we wspólnej deklaracji przywódcy Chin i Rosji. W ten sposób ocenili podejmowane przez niektóre kraje próby kierowania w pojedynkę z prawami światowymi. W dokumencie napisano, że Chiny zauważają zaniepokojenie

0: strony rosyjskiej w związku z kursem Unii Europejskiej na militaryzację. Chiński przywódca gości dziś w stolicy swojego państwa, rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Ponad rok czekają małżeństwa seniorów na medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wojewoda kujawsko-pomorski napisał już nawet list w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego, bo u niego rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
1: Jako kujawsko-pomorski urząd wojewódzki przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal za to, że wiele lat są razem, czy to w smutku, czy w radości, a jest to dla niej bardzo ważne.
0: Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta, opóźnienia wynikają przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby wniosków składanych w ostatnich latach. Jak wylicza Kancelaria, w 1975 roku, czyli 51 lat temu, zawarto rekordowe w XX wieku aż 330 tysięcy małżeństw.
2: Pogoda.
0: Sporo dziś słońca w całym kraju, ale po południu możliwe burze, zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum kraju. A póki co na termometrach mamy do 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, w centrum i na zachodzie do 20 stopni najcieplej, na Podkarpaciu do 23.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: 6 minut niesamowitego heavy metalowego grania, to klasyka rocka od Iron Maiden w Rock Radio. 21 minut po godzinie 14, a że klasyki rocka z lat 80. nigdy za wiele, no to już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu no legendarnej debiutanckiej płyty Lady Punk, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: No i ja już wiem, że ten refren będzie za mną chodzić przez przynajmniej parę kolejnych godzin. Klasyka rocka od Kiss w Rock Radiu jest dokładnie 14.30 i to jest dobry moment, żeby na przykład oderwać się od tego, co tam aktualnie robicie, wejść na rockradio.pl i zagłosować na jeden ze swoich ulubionych numerów, które walczą o wasze głosy przed 201. notowaniem klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Wśród tych 50 propozycji znajdziemy numery m.in. Bruce'a Springsteena, Davida Bowiego czy zespołu IMF, ale do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać także swoje własne typy. Szczegóły znajdziecie na rockradio.pl i my codziennie od poniedziałku do piątku o 14.30 słuchamy kolejnych propozycji do klasycznej dziesiątki. Kolejne notowanie w piątek po 18.00, a już teraz numer, który no, to jest jeden z najcięższych numerów, które znalazły się wśród propozycji do klasycznej dziesiątki. Zapinamy pasy i słuchamy Rage Against the Machine w Rock Radiu.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

Minuszka samochodzi to klasyka rocka od Roberta Palmera w Rock Radio. Za 19 minut będzie godzina 15, a my już za moment posłuchamy sobie numeru, no z którym to muzycy Blondie powrócili po 17, jeśli dobrze liczę, latach takiego muzycznego niebytu, no i powrócili na szczyty list przebojów, bo ten kawałek stał się no nie tylko jednym z największych hitów końcówki XX wieku, ale też jednym z największych przebojów po prostu tej kapeli. Już za chwilę Blondie, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Za każdym razem, kiedy czuję, że potrzebuję łyka kawy, no to puszczam sobie właśnie ten kawałek i to działa. Klasyka rocka od In Excess w Rock Radio. Za 8 minut będzie 15, a jeżeli wy potrzebujecie w środku tygodnia się rozerwać, odstresować, trochę oderwać od tej rzeczywistości, no to zapraszam was do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM, gdzie co środę odbywają się open mic'i, czyli takie stand-upowe imprezy, na których mogą wystąpić komicy, niezależnie od tego, czy są oni doświadczeni, czy początkujący. No przeważnie na scenie pojawiają się początkujący komicy, ale niewykluczone, że jakiś doświadczony stand-uper też będzie się produkować na scenie przed mikrofonem. Start o 19:00, imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz słuchamy klasyki polskiego rocka od Golden Life w Rock Radio.

No i takie covery to ja lubię. To oczywiście klasyka rocka od Golden Life. W newsach o 15 zajrzymy do centrum Warszawy, gdzie trwa protest związkowców, a po 15 stery rock radia przejmuje Rysiek Brzeziński, który będzie m.in. szukać rock'n'rollowca dnia, więc możecie mu już teraz podsyłać swoje przypałowe, niecodzienne, pokręcone historie. Można dzwonić pod 224-0066. Można też podsyłać głosówki na Messengerze. Dzisiaj gramy o kubek rock radia i o najnowszą płytę Foo Fighters zatytułowaną Your Favorite Toy. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się jutro od 10. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15 posłuchamy sobie super hiciora od Ultravox, ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Związkowcy w Warszawie protestują przeciwko unijnej polityce. Ognisko eboli, MSZ odradza podróży do wybranych rejonów. Wakacyjna pogoda nie wszędzie, w Tatrach spadło 40 cm świeżego śniegu.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej kilka tysięcy związkowców w Warszawie protestuje przeciwko unijnej polityce energetycznej, ale protestujący mają także antyrządowe hasła.
3: Niektóre rzeczy Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Te sejf, co narzuciła Polsce.
4: Protestujemy i przeciwko Zielonemu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi.
2: Demonstranci przyjechali z całego kraju. Polskie Centrum do Spraw Sztucznej Inteligencji powstało w Katowicach. Jednostka nazywa się Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz i została otwarta dziś. Ma wspierać rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. O szansach i możliwościach nowego miejsca Grzegorz Kozioł.
5: Centrum ma być miejscem, w którym samorządy i przedsiębiorcy będą mogli rozwijać projekty wspólnie z naukowcami. Jak informuje dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI, dr Jan Kozak, obecnie realizowanych jest tutaj około 20 projektów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
6: Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie, z polskiego języka migowego na język polski.
5: Kolejny przykład to system wspomagający dokumentację medyczną w szpitalach.
6: W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami.
5: W strukturach ma powstać także Centrum Badań nad Społecznymi i Etycznymi Konsekwencjami Sztucznej Inteligencji. A to już praca dla socjologów, pedagogów i prawników.
2: Awaria na warszawskiej podmiejskiej linii średnicowej spowodowała utrudnienia w ruchu pociągów. Problemy występują w rejonie stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia. W związku z czym ZTM i Koleje Mazowieckie honorują wzajemnie bilety. Wybrane pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej mogą być odwołane na odcinku Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia lub skierowane przez stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. To jeszcze nie pandemia, ale już epidemia eboli, dlatego polskie MSZ odradza podróży do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Ognisko zakażeń ebolą pojawiło się w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego jest wysokie na poziomie lokalnym, ale na poziomie globalnym na szczęście jest niskie. Mimo bardzo wiosennej, a wręcz miejscami letniej pogody w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają Taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu topi się. W ostatnich dniach spadło w Tatrach 40 cm śniegu, dlatego wybierając się w wyższe partie gór nie można zapomnieć o specjalistycznym sprzęcie, przypomina Tomasz Zając z TPN-u.
7: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
2: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze, które są możliwe w najbliższych dniach.
7: Także musimy tak.

0: zaplanować naszą wycieczkę, żeby podczas burzy być w bezpiecznym miejscu. Co to oznacza? No, że musimy być w domu albo po prostu w schronisku.
1: Do porażenia piorunem grupy turystów na Giewoncie doszło zaledwie kilka dni temu.
2: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji spektaklu. Możecie wybrać się do Teatru Kamienica na komedię Tresowany mężczyzna. Porusza ona współczesne pytania o zawiłe relacje między dwojgiem ludzi. Podpowiada jednocześnie, jak rozmawiać z matką, żoną, mężem czy córką. Początek w piątek o godzinie 19. Teraz sportowa propozycja. Możecie wybrać się na otwarte treningi korfbolu dla młodzieży i dorosłych. Nie ma presji, ale jest za to duża dawka ruchu i dobrej energii. Zajęcia odbywać się będą w każdą środę o godzinie 19. Wystarczy zajrzeć do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Gładkiej 18. Na koniec jeszcze jedna propozycja. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na wydarzenie Niedziela na Wesoło. Na scenie pojawi się 6 komików, którzy zaprezentują 10-minutowe programy. Dobra zabawa gwarantowana. Start o 19 w kawiarni Karot. A szczegóły znajdziecie w sieci.
2: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
1: Słonecznie i ciepło, ale burze jeszcze dziś możliwe są w centrum kraju i na północnym wschodzie, a na termometrach póki co od 15 do 17 stopni na wybrzeżu i w rejonie podhalańskim, około 20 stopni w centrum i na zachodzie do 23 na Podkarpaciu.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Złośliwi w internecie twierdzą, że to jest muzyka wyłącznie dla kierowców ciężarówek, ale jeśli to jest prawda, no to oznacza, że wszyscy jesteśmy kierowcami ciężarówek, no i nikt mi nie powie, że tak nie jest. AC/DC, Highway to Hell, jest rock radio, jest klasyka rocka, no i wielka przyjemność, jeśli na przykład ktoś z was akurat jedzie, nieważne czy dużym, czy małym wozem, no ważne, że przed siebie po autostradzie na przykład, albo przez korki, no i w takim towarzystwie przyjemnym, klasycznie rockowym. Żeby sobie jeszcze taką podróż uprzyjemnić jeszcze bardziej, no to możecie stać się rock'n'rollowcami dnia, to znaczy poszukuję jednej tylko osoby, która takim rock'n'rollowcem dnia zostanie, czyli osobą, która pokaże nam, a właściwie przedstawi nam dzisiaj na antenie swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historię z życia wziętą. Za to jak zawsze jest nagroda. Dziś mam dla was zestaw w postaci płyty Foo Fighters, najnowszej zresztą Your Favorite Toy, a także w postaci kubka ceramicznego z logiem Rock Radia, więc to nie lada gratka, tego nie dostaniecie w żadnym mięsnym. Trzeba zadzwonić pod 22 44 066 lub nagrać wiadomość głosową na Messengerze Rock Radia i opowiedzieć nam tę historię godną anteny, no i też godną miana rock'n'rollowca dnia. No to co, do dzieła, a my lecimy dalej. Radiohead i Karma Police teraz w Rock Radio.

Czekam na moment, aż Metallica na naszej polskiej ziemi w końcu skoveruje ten kawałek. To wtedy panowie dopiero będą mieli rebus. Republika i Biała Flaga w Rock Radiu. Najlepsza klasyka rocka. My natomiast za chwilę z ziemi polskiej do amerykańskiej się przeniesiemy, bo trzeba odwiedzić Los Angeles, tak zwane miasto rajskie. Miasto raj po prostu. Guns N' Roses coś na ten temat wiedzą, chociaż to jest trochę bardziej takie krzywe zwierciadło. Później wrócimy do Wielkiej Brytanii z kolei, no i będziemy sprawdzać, jak tam pewni sułtani. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Rock Radio, klasyka rocka przez wielkie K i R, czyli Dire Straits i Sultans of Swing. W Rock Radio właśnie cały czas gramy wam najlepszą klasykę rocka, idealną na to środowe popołudnie. Za 26 minut już będzie 16. No to jest dobra pora, żeby wam zdradzić, kto dziś po godzinie 22 będzie niezłym gościem Rock Radia. Tak, wybiegamy trochę w przyszłość, a niezłym gościem Mariusza Stelmaszczyka będzie dzisiaj bardzo ceniony i znany komentator sportowy Jacek Laskowski, ale też i okazuje się, że na przykład pisarz czy lekarz z wykształcenia. Panowie pogadają dzisiaj między innymi o książce Jacka Laskowskiego pod tytułem Dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę. Będzie na pewno też dużo właśnie o tej Ameryce, jak i o samej piłce nożnej, także nie możecie tego przegapić. Dziś po godzinie 22 audycja Niezły Gość. Zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka, ale teraz też nigdzie się nie ruszajcie, bo gramy dalej klasyka rocka przecież. Omega i dziewczyna o perłowych włosach. Teraz czas na to.

0: Perfekt. Lokomotywa z ogłoszenia w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. No i wczoraj właśnie podczas koncertu Metaliki było słychać Perfekt. A konkretnie chcemy być sobą. Zresztą wyobraźcie sobie wzruszenie Zbigniewa Hołdysa, który wczoraj też udostępnił całe zamieszanie. No naprawdę musiało się wiele dziać w jego głowie. W każdym razie w naszych głowach i w waszych głośnikach też będzie się wiele działo dzięki między innymi Climax Blues Band, których prawdopodobnie usłyszycie wyłącznie u nas w Rock Radio. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie naszej rock radiowej aplikacji.
1: Rock Radio.

0: Fabric i Joe Everything About You. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a za chwilę już będzie 16. Jak zwykle o tej porze sprawdzimy newsy, a w nich usłyszycie trochę informacji o piłkarskich finałach. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński po 16. Przypomnimy sobie znakomitą klasykę rocka od Klausa Mitwocha, ale teraz pora na newsy i pogodę.
2: Związkowcy na ulicach centrum Warszawy z antyunijnymi hasłami. Prezes Telewizji Republika w prokuraturze w sprawie Zbigniewa Ziobry. Rozpoczyna się seria wielkich finałów piłkarskich turniejów.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Tysiące związkowców protestuje na ulicach Warszawy przeciwko unijnej polityce energetycznej. To działacze Solidarności, którzy domagają się zablokowania przez polski rząd europejskiego handlu emisjami. Jak twierdzą, nowy akt ETS, który ma wejść w życie w 2027 roku, obciąży finansowo gospodarstwa domowe. Protestujący, z którymi rozmawiał Ben O'Connor, oskarżają rząd o brak działania wobec unijnych regulacji.
3: Sprawiło, że aż w Przemyśla postanowiła pani tutaj przyjechać.
4: Nasz rząd nie robi też nic, aby poprawić naszą sytuację Zielonego Ładu.
5: Na przykład Polacy, większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za fundak, płacowa te ETS, nie?
2: Demonstracja doszła już przed Sejm, gdzie planowane są przemówienia przedstawicieli związków zawodowych. Dwie miejscowości w powiecie dzierżoniowskim bez wody pitnej. To województwo dolnośląskie. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczyn-Zdrój. Wykryto tam bakterie coli, jak informuje sanepid. Woda nie nadaje się do spożycia i użytku domowego. Mieszkańcy otrzymali również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tej sprawie. Tomasz Sakiewicz złożył zeznania w prokuraturze. Prezes Telewizji Republika został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie ewentualnego utrudniania poszukiwań Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, który przebywa obecnie w USA, miał zostać komentatorem tej telewizji. Sakiewicz nie odpowiedział na większość pytań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
6: Doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc wycieczce.
2: Według informacji prokuratury Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu. Śledczy twierdzą, że posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Były minister sprawiedliwości jest oskarżony o nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Między innymi o bezpieczeństwie i węgierskich staraniach o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu rozmawiali dziś w Warszawie prezydent Polski i nowy premier Węgier. Od wczoraj trwa pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziara, na którą wybrał właśnie Polskę. Kolejnym punktem jego wizyty jest Gdańsk, gdzie wraz z premierem Tuskiem przejdą od Złotej Bramy do domu Obhagena. Planowane jest także spotkanie szefów obu rządów z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Mati Kasz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Mati Kasz może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu.
2: Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kapitol, a chodzi o komedię O co biega. Jest ona pełna zaskakujących zwrotów akcji. Pokazana historia z minuty na minutę wydaje się być niemożliwa, ale staje się jeszcze śmieszniejsza. Do samego końca nie wiadomo, kto nagle stanie w drzwiach. Początek w piątek o godzinie 19:00. Z kolei jutro będziecie mogli wybrać się na bezpłatny trening badmintona. W jego trakcie poznać

0: poznacie technikę oraz zasady gry. Rozegrane zostaną także mecze. A to wszystko w Szkole Podstawowej nr 150 na Bemowie. Wstęp jest wolny. Początek zaplanowano o godzinie 18:45. Na koniec jeszcze Klub Oczki zaprasza na poniedziałek na wesoło. W pierwszej części będzie można posłuchać występów czterech komików, a po przerwie na scenie pojawi się gość specjalny z dłuższym materiałem. Początek 25 maja o godzinie 19.
1: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Sporo słońca, zachmurzenie małe, po południu jednak miejscami zrobiło się pochmurno, do tego możliwe są przelotne opady deszczu, a miejscami także burze, zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum kraju. Na termometrach wciąż jeszcze ciepło, do 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, w centrum do 20, podobnie na zachodzie najcieplej, na Podkarpaciu 23 stopnie.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński. Rock.

Podobno jest to jeden z pierwszych kawałków rockowych, czy w ogóle w muzyce, traktujący o transpłciowości. I choć zarzucano autorom, że to jest naigrywanie się z osób właśnie po tranzycji, to jednak członkowie The Kinks po latach cały czas się bronią, że to jednak chodziło o coś zgoła odmiennego. Lola, jest Rock Radio i jest klasyka rocka właśnie od The Kinks. Ja natomiast przypominam, że macie szansę dzisiaj, jak zawsze, od poniedziałku do piątku, zostać rock'n'rollowcem dnia, czyli osobą, która zdradzi nam swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historię z życia wziętą. Ważne, żeby było śmiesznie i z puentą. 2 2 4 4 0 66, pod tym numerem możecie nam je opowiadać, ale możecie też wysyłać nam wiadomości głosowe na Messengerze Rock Radia i tam też przyjmujemy od was takie historie. A co za najlepszą opowieść mam dla was? No, świetny zestaw. Kubek z logiem Rock Radia, ceramiczny kubek, a także najnowszą płytę zespołu Foo Fighters. Także jest o co powalczyć. Dzwońcie, nagrywajcie się. Czekam na wasze pokręcone historie godne miana rock'n'rollowca dnia. A my lecimy dalej. Z rock'n'rollem oczywiście. Alanis Morissette. Thank you w Rock Radio.

No jest trochę tych kawałków pod tytułem It's My Life. The Animals mają swój zespół Tok Tok, później zresztą skoverowany przez No Doubt także. No i Bon Jovi nie chcieli być gorsi. It's My Life z roku 2000. Jest rock radio i jest klasyka rocka. My natomiast za chwilę przeniesiemy się do początków lat 80. i posłuchamy kawałka, który pojawił się nawet w jednej ze scen w pierwszym szeregu. Usłyszymy Joe and Jett and the Blackhearts, także szykujcie się, bądźcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radio. Rock Radio.

Survivor Eye of the Tiger w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka, a ja wam przypominam, że jeszcze macie szansę zostać rock'n'rollowcem dnia, czyli osobą, która może pochwalić się nam i wszystkim tutaj zebranym najbardziej pokręconą historią ze swojego bądź cudzego życia. Do wygrania macie dzisiaj płytę Foo Fighters, najnowszą Your Favorite Toy, a także kubek z logiem Rock Radia. 2 2 4 4 0 66, pod tym numerem czekam na wasze opowieści. Można je też podsyłać nam za pomocą wiadomości głosowych na Messengerze Rock Radia. Przypominam, jest jeszcze szansa, ale to ostatni dzwonek. A my teraz w Rock Radiu wracamy do klasyki rocka. Journey, Wheel in the Sky.

0: Gdyby ktoś z jakiegoś powodu upierał się, że to nie jest klasyka rocka, to ja naprawdę nie wiem, co by nią mogło innego być, no bo to przecież są Stonesi, no bo to jest przecież Painted Black. Absolutna legenda tutaj miała swoje miejsce w Rock Radio i mieć nadal będzie, chociaż trzeba ustąpić też innym wykonawcom, takim jak Chłopcy z Placu Broni czy Mister Mister, których już za chwilę posłuchamy, także nigdzie nie uciekajcie, po prostu bądźcie z nami i miejcie na nas ucho aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: Radio w drodze.
1: Będą chmury i pojawi się przelotny deszcz, a do tego miejscami burze z silnym wiatrem i ulewami. Tak ma być dziś po południu, tak będzie również jutro, a jutro na termometrach przeważnie od 19 do 24 stopni. Na Śląsku, na Krajowej 81, uwaga, na odcinku Ochaby Wielkie Wiślica, zderzenie dwóch osobówek i zablokowana jezdnia w stronę Wisły.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Wiadomo, że dzięki Metallica ten kawałek zyskał wielką międzynarodową popularność, ale to właśnie Thin Lizzy sprawili, że Metallica w ogóle tym numerem się zainteresowała. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka, czyli Whiskey in the Jar, a za chwilę już będzie 17. Jak zawsze o tej porze sprawdzimy newsy. Z nich dowiecie się, czy zwierzaki mogą być dobrymi kosiarkami. Więcej niebawem. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 17 w waszych głośnikach zagoszczą Status Quo, Mysłowic i wielu innych. Tylko wcześniej sprawdźmy newsy.
2: Długi pochód niezadowolonych związkowców przeszedł ulicami Warszawy. Popularny lek na gardło wycofany z powodu etanolu. Kolejne polskie miasto wprowadza ekokosiarki, czyli trawę przycinać będą zwierzęta.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło przez centrum Warszawy w marszu organizowanym przez NSZZ Solidarność, domagając się zgody Senatu na przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Zaproponował je prezydent, a pochód w Warszawie miał być wyrazem poparcia dla inicjatywy Karola Nawrockiego. Na transparentach związkowców znalazły się głosy sprzeciwu wobec unijnego Zielonego Ładu i systemu handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych ETS. Związkowcom w trakcie pochodu towarzyszył Tomasz Fęskę. Tomku, o co dokładnie chodziło demonstrującym związkowcom?
3: Jeśli spojrzeć na postulaty, to było ich całkiem sporo. Uczestnicy demonstracji domagali się wycofania się z polityki klimatycznej, wsparcia dla polskiego przemysłu i energetyki, ale też ochrony miejsc pracy, uzdrowienia systemu ochrony zdrowia, waloryzacji płac w budżetówce, a także inwestycji, na przykład w CPK czy w elektrownię jądrową. Był też sprzeciw wobec umów Unii Europejskiej z krajami Mercosuru czy z Ukrainą i trochę ten pochód wyglądał, jakby jego uczestnicy nieśli taką długą, ogólną listę skarg i zażaleń. Dużo było haseł antyunijnych. Dało się odczuć, że w pochodzie idą głównie albo wprost przeciwnicy Unii Europejskiej, albo osoby nastawione do niej co najmniej krytycznie.
4: Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Te ETS-y, nie ETS-y. Właśnie stąd biorą się te rachunki więcej za prąd.
5: To są dodatkowe koszty.
6: Testujemy i przeciwko Zielonemu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi, i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce.
3: To narracja zostanie w głowach uczestników pochodu. Pochodu, dodam, niemałego, bo gdy jego czoło gromadziło się już przed gmachem parlamentu, to jego ostatni uczestnicy opuszczali dopiero krakowskie przedmieście pół godziny później i 2 kilometry dalej.
2: Dziękuję, to był Tomasz Fęska, który przeszedł z demonstrantami od początku na Placu Zamkowym po finał przed gmachem parlamentu. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powodem jest zbyt niskie stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Ryzyko dla pacjentów oceniane jest jako niskie, jednocześnie spółka zadeklarowała, że do czasu zakończenia wyjaśnienia sprawy całkowicie wstrzymuje produkcję oraz sprzedaż tego aerozolu. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Peter Madziar przybyli po południu do Gdańska, gdzie mają spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Nowy szef węgierskiego rządu przebywa od wczoraj z wizytą w Polsce. Wczoraj odwiedził Kraków, gdzie spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem i zwiedził Wawel. To pierwsza zagraniczna podróż Madziara po zaprzysiężeniu. Zamiast huku i spalin pasące się owce i kozy. Kraków to kolejne miasto w Polsce, które wprowadza u siebie ekokosiarki. To pomysł mieszkańców, żeby zastąpić nimi te tradycyjne spalinowe. Od czerwca trawniki na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów będą pielęgnowane w sposób naturalny, o czym mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
7: Te zwierzęta zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
2: Ekokosiarki w Krakowie będą kosić do połowy października.
0: Pogoda.
2: Sporo słońca, ale wieczorem możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a burze na północnym wschodzie i w centrum. Na termometrach do 17 stopni na północy i na południu, do 20 w centrum i na zachodzie, do 23 na Podkarpaciu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: W Rock Radio klasyka rocka od Mysłowic, a my teraz zajrzyjmy do naszego rockowego kalendarium. O pewnej ważnej dla rocka osobie opowie dziś Mariusz Stelmaszczyk.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: W Rock Radio zaglądamy do roku 2013. To wtedy w Sztokholmie otwarto Muzeum Abby. Odbyła się 85. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie główną nagrodę zgarnął film Operacja Argo. W 2013 roku w Polsce koncertowały takie grupy jak Bon Jovi, Green Day, a także Depeche Mode. W tym samym roku ukazały się krążki Arctic Monkeys AM, Queens of the Stone Age Like a Clockwork, a Pearl Jam wydali Lightning Bolt. Natomiast dokładnie 20 maja 2013 roku umiera Ray Manzarek z The Doors. Urodził się w 1939 roku w Chicago w rodzinie polskich emigrantów. Naprawdę nazywał się Raymond Daniel Manczarek Jr., a jego rodzice pochodzili z okolic Krakowa. Sam często podkreślał swoje polskie korzenie i nawet odwiedzał Polskę po latach kariery. Według legendarnej historii Jim Morrison miał zaśpiewać mu na plaży w Venice teksty Moonlight Drive, a Manzarek był tak zachwycony, że od razu zaproponował mu założenie zespołu. No i tak właśnie. Właśnie wedle legendy powstał w 1965 roku zespół The Doors. Ray był nie tylko klawiszowcem, w pierwszych latach zespołu pełnił funkcję także basisty. Lewą ręką grał partie basowe, a prawą prowadził charakterystyczne linie organowe. To właśnie dzięki niemu powstało hipnotyczne brzmienie takich utworów jak Light My Fire czy też Riders on the Storm. Ray Manzarek zmarł na raka w 2013 roku.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Wyobraźcie sobie, że w pierwotnym zamyśle tego kawałka miało nie być w ogóle na płycie Blood Sugar Sex Magic, a jednak kiedy się pojawił, sprawił, że Red Hot Chili Peppers weszli do zupełnie innej, oczywiście wyższej ligi. Under the Bridge jest rock radio, jest klasyka rocka. Za chwilę posłuchamy sobie Azylupę czy Creedence Clearwater Revival, a już za kilka minut wyłonimy dzisiejszego rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która pochwaliła się nam dzisiaj swoją lub cudzą pokręconą, najbardziej pokręconą historią z życia wzięta. Także pozostańcie z nami i miejcie włączoną aplikację Rock Radio.

0: W Rock Radio cudowna klasyka rocka od Creedence Clearwater Revival, czyli Down on the Corner z końcówki lat 60. My teraz natomiast w końcu wyłonimy dzisiejszego rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która pochwaliła się nam wszystkim tutaj zebranym swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historią z życia wziętą. Za to dziś mam dla was zestaw w postaci płyty Foo Fighters Your Favorite Toy, a także ceramicznego kubka z logiem Rock Radia. Dzwonicie pod numer 22244066 lub nagrywacie głosówki na Messengerze Rock Radia. No to halo, słucham.
1: W sprawie rock'n'rollowca dnia to kupę lat temu miałem Skodę Fabię. Pojechałem na przegląd. Na przeglądzie pan każe sprawdzić hamulce, więc wciskam. Okej, wcisnąłem. I pękł wężyk. Pan podmieni dokumenty, nie mówi z Bogiem. Więc na ręcznym pojechałem do domu i dopiero potem zacząłem załatwiać mechanika. Wszystkiego dobrego. Pa.
2: A, ale urwał! Ale to było dobre!
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

0: Niesamowita klasyka rocka od Toma Petty'ego I Want Back Down z końcówki lat 80. I w tej dekadzie jeszcze sobie pozostaniemy. Wtedy Midge Ure, czy to solowo, czy z zespołem Ultravox, dużo namieszał. No i posłuchamy go właśnie solowo już za chwilę, także nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

0: drodze.
1: Przelotny deszcz może dziś jeszcze miejscami utrudniać jazdę, do tego burze również możliwe dziś, a także jutro w ciągu dnia. I tradycyjnie jutro najchłodniej na wybrzeżu od 11 do 17 stopni, w pozostałych regionach od 19 do 24. Na S6 na Pomorzu uwaga między węzłami Rusocin, Gdańsk Południe, zderzenie osobówki z ciężarówką na jezdni w stronę Gdyni.
0: Klasyka rocka.

Rock Radio Manic Street Preachers, a już za chwilę będzie 18 i jak zawsze o tej porze będziemy sprawdzać newsy, a w nich usłyszycie o tym, że sezon na młode warzywa rusza pełną gębą, także nigdzie nie znikajcie i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radia.

0: i pogodę.
1: Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. Polska nie musi opodatkowywać aut spalinowych, jest zmiana w KPO. Tymczasowy areszt dla podejrzanych o szpiegowanie dla Rosji.
2: Newsy Rock Radia.
1: Miriam Lipińska. Razem dla Polski i Polaków. Pod tym hasłem ulicami Warszawy przeszła manifestacja związkowców z Solidarności. Protestujący sprzeciwiali się m.in. Zielonemu Ładowi, domagając się referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
3: Przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko Mercosurowi i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce. Bo podsumując to wszystko jednym zdaniem, nasza przyszłość jest taka, że prowadzi do zagłady polskiego rolnictwa.
4: Dotyczy to wszystkich nas jako całego społeczeństwa. To są dodatkowe koszty i węgiel jako paliwem zdecydowanie lepszy.
5: Płacimy, właśnie stąd biorą się te rachunki, więcej za prąd. Większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak pozostałe te ETS, nie? My Polacy za to płacimy wszystko, to nie jest za darmo.
1: Szef Solidarności Piotr Duda zaznaczył, że manifestacja ma też wesprzeć prezydenta Karola Nawrockiego, który złożył do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Zmianę wynegocjował z Komisją polski rząd. Dzięki niej będzie mógł wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech mężczyzn. Jak ujawniła prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
6: Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
1: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Zmieniamy temat. Mimo ocieplenia i poprawy pogody w górach wciąż mamy zimę, ostrzegają taternicy. Nadal jest też ryzyko schodzenia lawin. W ostatnich dniach w górach spadło 40 cm śniegu. Dlatego wybierając się w wyższe partie Tatr, nie można zapominać o specjalistycznym sprzęcie, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
7: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
1: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
8: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 52 zł za pęczek w kurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
1: Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł za kilogram. Ale jak dodawał ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się wysyp truskawek i niższe ceny.
2: Sport w Rock Radio.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet 6-0-6-1 i awansowała do ostatniej, trzeciej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Mecz trwał tylko godzinę i 6 minut. O udział w turnieju głównym w Paryżu Chwalińska zagra z Holenderką Suzanne Lamens. Radni Zabrza podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji jednogłośnie poparli projekt sprzedaży należącego do samorządu pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego, mistrza świata z 2014 roku.
2: Pogoda.
1: Wszędzie poza wschodem i zachodem kraju może jutro przelotnie popadać i zagrzmieć, ale słońca nigdzie nie zabraknie. I nadal ciepło od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Rock Radio, Eric Clapton z zespołem Derek and the Dominoes, zanim jeszcze zaczął występować wyłącznie pod swoim imieniem i nazwiskiem. Leila, wielka klasyka rocka w Rock Radio, a dziś po godzinie 22, tak wybiegamy trochę w przyszłość, możecie jak zawsze liczyć na audycję Niezły Gość i na ciekawą rozmowę oczywiście z tym niezłym gościem, a dziś nim będzie Jacek Laskowski, znany komentator, człowiek, który skomentował nie jeden mecz reprezentacji Polski i to w naprawdę mistrzowskim stylu. Z różnych zagadnień przepyta go dziś Mariusz Stelmaszczyk. Panowie pogadają dziś między innymi o książce Jacka Laskowskiego dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę. Więc jak można się spodziewać, będzie sporo o mundialach, piłce nożnej, o reprezentacji Polski i w ogóle o Ameryce. Ciekawe, jakie jeszcze zagadnienia będą poruszane, a przypomnę, że Jacek Laskowski z wykształcenia jest lekarzem, więc może i takie tematy będą dziś na stole. Kto wie, trzeba posłuchać po 22 w audycji Niezły Gość. Zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka, ale teraz też nigdzie nie uciekajcie, bo mam dla was jeszcze mnóstwo klasyki rocka, na przykład Radiohead i Creep w Rock Radio.

Manam, nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Mam nadzieję, że wy dzisiaj nie byliście w żaden sposób poganiani, czy to w pracy, czy już później na drodze. Wszystko najlepiej wykonywać oczywiście w dużym spokoju. No i co jasne, z klasyką rocka u boku. Tego nie można pominąć. Za chwilę posłuchamy sobie Dona Henleya czy Blur, żeby ten zbliżający się wieczór był jak najlepszy. Także bądźcie z nami i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radia.

ależ to jest energetyczna bomba. Cały czas od roku 96, czyli już przez 30 lat. Blur i Song 2 w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, a na najlepsze klasyki jak zawsze możecie głosować na stronie rockradio.pl w ramach klasycznej dziesiątki Rock Radia, bo zbliża się już notowanie numer 201 waszej ulubionej listy przebojów. Na pierwszym miejscu ostatnio podczas 200 notowania mieliśmy Manam i Boskie Buenos, a jak to ułoży się w następnym tygodniu, zależy jak zawsze wyłącznie od was. Także już teraz wchodźcie na stronę rockradio.pl no i głosujcie między innymi na numery Igiego Popa, Lombardu, Republiki, Soundgarden, The Doors i nie tylko. Można nam też wysyłać swoje propozycje artystów i kawałków, które chcielibyście usłyszeć w trakcie klasycznej dziesiątki Rock Radia. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie rockradio.pl. A można głosować też na świetny numer Deep Purple, Smoke on the Water. A ja teraz mam dla was When a Blind Man Cries, właśnie od Purple.

bardzo ważny kawałek klasyki polskiego rocka w Rock Radio, czyli Tilt i Mówię Ci, Że. A już za chwilę w waszych głośnikach zagości taki kawałek, który jestem pewien wyłącznie jest grany u nas w Rock Radio, a zagra wam go Dr. Feelgood. Także bądźcie z nami i pamiętajcie, by cały czas mieć włączoną aplikację Rock Radio.

0: drodze.
1: Burz możemy się spodziewać jeszcze dziś w wielu regionach, również jutro zagrzmi, przede wszystkim od Pomorza i Warmii przez Kujawy, Mazowsze, Ziemię Łódzką, Kielecczyznę, Opolszczyznę po Górny Śląsk. Do tego oczywiście ulewy w czasie burz, a miejscami grad. Na A1 na Śląsku, uwaga, noga z gazu, ograniczenie do 80 km na godzinę od węzła Dębieńsko do granicy państwa. To w związku z robotami na drodze. I tak będzie do jutrzejszego poranka.
0: To jest Rock Radio.

0: Legendarny Aqualung od Jethro Tull. Jest rock radio, jest klasyka rocka, a za chwilę już będzie 19:00, więc jak zawsze o tej porze sprawdzimy newsy, po nich jak zawsze więcej klasyki rocka, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Czołem, Turysiek Brzeziński. Po 19 zapuścimy sobie rewelacyjne kawałki Slade, Davida Bowiego i wielu innych, ale teraz pora na newsy.

0: spotkanie z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziara do swojego rodzinnego miasta. Modzior mówił, że było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, a w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
1: Zrobię co w mojej mocy i Węgrzy też to zrobią, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
2: To jest bardzo ważny znak, że europejska wiosna znowu wystartowała,
0: dodawał premier Donald Tusk. Związkowcy z Solidarności z całej Polski protestowali dziś w Warszawie. Sprzeciwiali się m.in. unijnej polityce klimatycznej.
3: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
4: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest Węgier. My jesteśmy takim krajem, takim patrią, my się sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas, jak najdalej.
0: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Klamka zapadła, Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę i legendę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Lukas Podolski. Podpisanie umów ma nastąpić jak najszybciej. Podolski przejmie Górnika jeszcze w tym tygodniu, poinformował prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
5: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
0: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej, a utrzymanie klubu sporo kosztuje. Podolski zapłaci niemal 4 miliony złotych, przejmie też wielomilionowe długi klubu. Górnik walczy o wicemistrzostwo kraju, w tym sezonie zdobył też Puchar Polski. Zagranica, fala krytyki pod adresem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. To za nagranie, jakie opublikował w mediach społecznościowych, na którym prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy. Ben-Gwira potępił premier Izraela Benjamin Netanyahu, a także szef izraelskiego MSZ-u Gideon Saar, nazywając nagranie haniebnym przedstawieniem. Filmik wywołał oburzenie także poza granicami Izraela. Włochy i Francja wezwały na dywanik izraelskich ambasadorów w tych krajach. Oburzenie wyraziły też Turcja i Irlandia. I na koniec wracamy do kraju. Po dzisiejszej podwyżce jutro ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może jutro kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z dzisiejszymi cenami maksymalnymi.
6: Sport w Rock Radio.
7: Przemysław Pozawski, zapraszam. Piłkarska Liga Narodów ma mieć nowy format rozgrywek. Od sezonu 2028 zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej z nich znajdą się trzy grupy po sześć zespołów, zdecydowała UEFA. Nowy będzie również format kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Kolumbijczyk Jonathan Narváez po raz trzeci wygrał etap tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia, tym razem z metą w liguryjskim Chiavari. Drugi był dziś jego towarzysz ucieczki, Hiszpan Enric Mas. Liderem pozostał natomiast Portugalczyk Afonso Eulalio.
0: Jutro nadal ciepło, od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, 22 na Lubelszczyźnie, do 23 na Mazowszu. Ale wszędzie poza wschodem i zachodem kraju może już przelotnie popadać i zagrzmieć. Mimo to słońca też nigdzie nie zabraknie.
8: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Absolutna legenda nam się tutaj w Rock Radio pojawiła, czyli David Bowie i jego Rebel Rebel z roku 74. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Zawsze gra i na was czeka. A właśnie, skoro o wielkich, jeżeli chodzi o muzykę rockową, mowa, no to dziś na stronie rockradio.pl pojawił się bardzo ciekawy artykuł o grupie The Firm. Właściwie to o supergrupie. I to jest jeden z zespołów z lat 80., który dziś klasyfikuje się jako nieudany eksperyment. Supergrupa rockowa złożona z członków innych formacji przetrwała zaledwie 2 lata, nim rozpadła się na dobre, a w jej skład wchodzili m.in. Jimmy Page z Led Zeppelin czy Paul Rodgers z Bad Company. Możecie też posłuchać sobie przy okazji, jak zespół The Firm brzmiał. Natomiast oprócz tego możecie też poczytać, co takiego archeolodzy odkryli po prawie 200 latach. Albo też możecie zagłosować na klasyczną dziesiątkę Rock Radio, możecie sprawdzić nowości w kinach Helios, albo też możecie po prostu porozwiązywać sobie jakieś quizy. Wszystko to na was czeka na stronie rockradio.pl, a my w Rock Radio słuchamy teraz Halloween.

Rock Radio, szwedzka klasyka rocka, czyli Europe i The Final Countdown. No i ja się wiecznie zastanawiam, co takiego ci Szwedzi mają w sobie właśnie, że potrafią zakładać tak świetne zespoły i pisać tak genialną muzykę. No ale to chyba jest nie do rozstrzygnięcia. Pamiętajcie, że jednak nie tylko Szwedzi piszą genialną muzykę, my Polacy też. Na przykład Budka Suflera, którą usłyszycie niebawem, a wcześniej jeszcze pojawią się tu Liquido czy Mister Mister, także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.

0: W Rock Radiu klasyka rocka z lat 90., czyli Liquido i Narkotik, a ja wam teraz proponuję spotkanie z Tomaszem Zeliszewskim, perkusistą Budki Suflera. Jako że dzisiaj jest finał Ligi Europy, no to warto przypomnieć, że Tomasz kiedyś był wielkim kibicem Górnika Zabrze, który w poprzedniej wersji Ligi Europy, czyli w Pucharze Zdobywców Pucharów, wyczyniał naprawdę niezłe rzeczy.
1: Ta epoka, dokładnie. To była zupełna dominacja Górnika Zabrze, byłem wielkim kibicem tej drużyny i byłem osobiście jako szczyl, aż się dziwię, że się rodzice zgodzili wtedy. Pewnie ja bym się nie zgodził. Mamy z żoną dwie córki, jakby mi któraś nawinęła, że chce jechać na mecz na Śląsk, jeszcze piłkarski dzisiaj, to chyba bym się w głowę popukał.
0: No, to inne czasy były, inna w ogóle jakaś tam wyobraźnia a propos tego, co może się stać komuś.
1: No, wiesz, czy ja wiem. No w każdym razie mnie się nic nie stało, byłem zachwycony tym wszystkim. No przecież na tym meczu było pod 100 tysięcy ludzi. To było wydarzenie.
0: No w kotle czarownic.
1: Tak. No, Polska, Anno Domini, wczesne 70. lata. Troszeczkę się jednak od dnia dzisiejszego różniła, mówiąc wprost. I wyprawa. Ja pojechałem z dwoma kolegami, też takimi mocarzami jak ja. Trzech szczyli pojechało na jakby nie było bardzo masową imprezę. Ale że byliśmy grzeczni i mili, to nam Ślązacy nic złego nie zrobili.
0: O. A jeśli chcielibyście sobie przypomnieć całą moją rozmowę z Tomaszem Zeliszewskim z Budki Suflera, to swobodnie ją znajdziecie na stronie rockradio.pl. My teraz właśnie posłuchajmy czegoś od Budki, czyli Cień Wielkiej Góry teraz w Rock Radio.

Judas Priest, Living After Midnight. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka idealna pod ten środowy wieczór, tak żeby jeszcze zachować sporo energii. No i obiecuję wam, że jeszcze będzie tutaj naprawdę gorąco, bo za chwilę zagram wam kawałki Accept the Beatles i nie tylko. Także pamiętajcie, by mieć cały czas włączoną aplikację Rock Radia, no i nigdzie nie uciekać.

Rok Radio Klasyka Polskiego Rocka od T-Love, czyli Chłopaki Nie Płaczą. My już zbliżamy się do 20 i za chwilę, jak zawsze o tej porze, pojawią się newsy, a zaraz po nich posłuchamy sobie Def Leppard, ZZ Top, AC/DC i nie tylko. Także pozostańcie po prostu z nami i miejcie cały czas na nasłuchu aplikację Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Na zegarach już 20, więc to czas na mnie. Rysiek Brzeziński odmeldowuje się, a teraz jeszcze newsy i pogoda.
2: Nowy węgierski premier zakończył wizytę w Polsce. Szef telewizji Republika przesłuchany przez prokuraturę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Przebywający z wizytą w Polsce Peter Maggior odwiedził Gdańsk i zadeklarował, że zrobi wszystko, by wzmacniać przyjaźń między naszymi krajami. A goszczący go premier Donald Tusk odpowiedział, że dzięki niemu Węgry wracają do Europy. Podczas spacerów

0: pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
1: Z okazji wizyty Donalda Tuska i Petera Madziara, takie odrodzenie tych relacji polsko-węgierskich po latach, no i rodzi to duże nadzieje, dlatego tu też dzisiaj jesteśmy.
2: Mamy flagi węgierskie i polskie, to syn jest pół Węgier, pół Polak. Polak, Węgier, dwa bratanki. Magyar, Lengyel, két jó barát, együtt harcos i szobore.
3: Gdańsk był ostatnim punktem wizyty węgierskiego premiera w Polsce. Prokuratura przesłuchała dziś Tomasza Sakiewicza. Szef Telewizji Republika odpowiadał na pytania śledczych dotyczące ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i zatrudnienia go w prawicowej stacji. Prokuratorzy badają wątek ewentualnej pomocy Ziobrze w ucieczce, bo były minister sprawiedliwości, wyjeżdżając do USA, posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Sakiewicz na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską, przyznał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
4: Pomoc podejrzanemu, ściganemu w Polsce listem gończym, uniknięcie odpowiedzialności karnej, w tym w ucieczce, jest przestępstwem.
3: Sakiewicz był dziś przesłuchiwany w charakterze świadka, ale prokuratura nie wyklucza, że w najbliższym czasie może usłyszeć zarzuty. Andrzej Poczobut odebrał w Senacie akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Nominację wręczyła mu marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska.
5: Wiem, że jestem wśród przyjaciół, że jestem wśród tych, na kogo można liczyć w trudnych chwilach.
3: Andrzej Poczobut od 2023 roku odsiadywał w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze polityczny wyrok. Został uwolniony w zeszłym miesiącu. Przenosimy się za granicę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze. Wstrząs miał magnituda niespełna 4 i był trzecim, najsilniejszym w historii duńskich pomiarów, czyli od 1930 roku. Nie ma doniesień o ofiarach ani szkodach. I na koniec wracamy do kraju. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej mówi, że w miejscach wypasu będą też organizowane specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
6: Temu działaniu będzie towarzyszyła edukacja, bo na Zakrzówku będą organizowane różnego rodzaju spotkania edukacyjne, czy to dla szkół, czy dla osób indywidualnych. Jest przewidzianych 20 godzin takich w miesiącu.
3: Naturalne kosiarki w Krakowie będą pracować do połowy października.
7: Pogoda.
3: W całym kraju jutro sporo przejaśnień, ale w pasie od północy przez centrum po południe kraju możliwy przelotny deszcz i burze. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, 22 na Lubelszczyźnie, do 23 na Mazowszu.
7: Rock Radio. Klasyka Rock.

0: 22 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk obecny, Jacek Laskowski w Rock Radio. Jest książka. Proszę pana, książka, nieprzypadkowo Stany Zjednoczone się tutaj pojawiają, czyli dawno temu na Mundialu. Trochę też mi się kojarzy to z filmem Dawno temu w Ameryce.
2: Tytuł. Taki był pomysł. Dawno temu w Ameryce, dawno temu na Dzikim Zachodzie. Dwa klasyki, a tutaj jest i Ameryka, i Dziki Zachód w tej książce, więc akurat pasuje.
1: Tak, tak. Ale rozumiem, że trochę się działo w tobie to, żeby parę rzeczy poopowiadać z życia, a nie tylko wśród kolegów i bliskich, jak to kiedyś było.
2: Tak, tak. To, wiesz co, to wydaje mi się, że mija 30 lat, ponad 30 lat, a te historie, które są tam opisane, a zdarzyło się ich wiele, są cały czas żywe, cały czas opowiadane, albo bawią, albo przerażają, bo niektóre są przerażające, albo wywołują zainteresowanie. Mam wielką satysfakcję to, że po napisaniu tej książki dałem ją do przeczytania Wojtkowi Frączkowi, czyli mojemu dzielnemu druhowi tej całej wyprawy na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. I on to przeczytał i powiedział, kurczę, faktycznie wszystko tak było. Teraz sobie wszystko przypominam, że dokładnie żeśmy krok po kroku to wszystko przeżyli. Tutaj nie jest nic zmienione, nadinterpretowane czy ubarwione. Wszystko to, co się tam wtedy wydarzyło, jest dokładnie opisane. Ja to mam w pamięci, bo mówię, wielokrotnie zdarzało mi się te różne historie wśród znajomych czy w rodzinie opowiadać. I to są, no mówię, to są wspomnienia takie chłopaka, który miał 27 lat, który pracował w telewizji jeszcze wtedy niecałe 3 lata, który te 3 lata wcześniej kroił i zaszywał ludzi i był związany zupełnie jakby z inną dziedziną życia i z tą dziedziną życia wiązał całą swoją przyszłość. A chłopaka, który nigdy nie przypuszczał, że będzie wyjeżdżał za granicę, chłopaka, który nigdy nie przypuszczał nawet, że będzie jeździł samochodem, bo to też w takich...
1: I z przygodami.
2: Tak, czasach się wychowywałem. A tutaj wszystko to nagle się pojawiło. No i pojawiło się w takim też specyficznym momencie chyba dla całego świata, bo zawsze podkreślam, że ten mundial amerykański jest ostatnim analogowym mundialem. To był ostatni mundial, na którym trzeba było sobie radzić bez żadnej pomocy.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o płycie zespołu Made in Poland. O płycie Made in Poland z 89 roku. Krążek zaproponował nam Diako w komentarzu na Facebooku.
3: Znam na pamięć kłamstwo w samym środku prawdy skryte.
2: I co możemy powiedzieć o Made in Poland?
1: From Poland prawdopodobnie.
2: From Krakow. No. Jest to zespół z Krakowa, który tworzył w latach 84-87, później w 92 roku i od 2006 roku
1: Działają.
2: Still. Tak. Yes, Made in Poland.
1: I mają na swoim koncie 3 płyty długogrające, 1 mini album i 1 składankę. I nie powiedzieliśmy jeszcze, co gra zespół Made in Poland.
2: No właśnie, gra zimną falę.
1: Made in Poland brzmi, według mnie, trochę jak IARL, trochę jak Rezerwat. Bardzo podoba mi się to, że w ich instrumentarium jest też trąbka, która nadaje takiego charakteru, takiego pazura tej muzyce.
2: Jest to charakterystyczne.
1: Natomiast w internecie piszą ludzie, internauci, że oni brzmią trochę jak wczesne The Cure, trochę jak Joy Division, trochę jak Echo and the Bunnymen, trochę jak The Opposition, trochę jak Killing Joke, no po prostu, czyli trochę jak wszystkie najważniejsze zespoły lat 80.
2: Czyli brzmi dobrze.
1: Brzmi dobrze, tak, bo my jesteśmy fanami 80-sów. Mamy nawet kartki na żywność tutaj w studiu.

0: To jest bardzo przyjemna muzyka. Mroczna, tak, ale również taka przebojowa. I ja też mam osobiste doświadczenia z zespołem Made in Poland, dlatego że kiedy jeszcze byłem studentem i prowadziłem audycję w Radiu Studenckim w Łodzi, to się zbiegło z czasem premiery ich drugiej płyty studyjnej, czyli Future Time. To był rok 2009. I z tej płyty Future Time mogę polecić wam dwa numery. Pada śnieg w Palestynie i W moim pokoju. No i tyle. Ale my dzisiaj nie o płycie Future Time rozmawiamy.
1: Dlatego, że rozmawiamy o debiucie, który również, jak piszą internauci, brzmi jak The Style Council.
0: Jest taka kapela, ale ja nie jestem od niej ekspertem, więc nie powiem ci, czy tak brzmi.
1: Ale też napisali, że brzmi jak Simply Red.
0: Ale to chyba nie z okresu, kiedy Simply Red nagrali numer Stars.
1: No chyba nie.

0: Zostawcie mnie.
1: I co ciekawe, płyta Made in Poland została wydana po 2 latach od nagrania, czyli nagrali ją w 1987 roku, a wydali w 89. I tutaj mamy informację, która nam się nie składa w logiczną całość, dlatego że podobno ta płyta nie przypadła do gustu słuchaczom i dlatego muzycy zawiesili działalność na kolejne 5 lat. No tak, tylko że oni zawiesili działalność w roku 87, a płyta wyszła 2 lata później. Czyli co, nagrali płytę, nikt jej nie słuchał, ale słuchacze stwierdzili, że to jest szajs i dlatego zespół Made in Poland się rozpadł. No, podejrzewam, że są tu jakieś nieścisłości w źródłach internetowych.
2: Możemy tak, nie wiedzieć wszystkiego.
1: Tak jest. Myślę, że pan Artur Hajdasz, czyli jedyna osoba z tego oryginalnego składu, mógłby mieć na ten temat coś więcej do powiedzenia. Może wpadnie kiedyś do nas.
2: Zapraszam.
1: Panie Arturze. A i też zapraszamy do tego, żeby ktoś w końcu wziął i zreedytował tę płytę, bo ona nie doczekała się reedycji. Wyszła w roku 89 i jeśli macie tę płytę w swojej dyskografii, to znaczy, że macie białego kruka.
3: Białe kruki klasyki rocka.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk obecny, Jacek Laskowski w Rock Radiu jest. A powiedz mi, czy, bo to jest świeża sprawa, miałeś sobie w miniony weekend wzruszenie, jakieś emocje, jak większość z nas, kiedy było to pożegnanie Roberta Lewandowskiego?
2: Tak,
1: z Barceloną?
2: Olbrzymie wzruszenie, wiesz co, oglądaliśmy to w domu z moją partnerką, no i mieliśmy łzy w oczach, no bo to jest, bo to jednak i chwila, i jakby podsumowanie kolejnego potężnego etapu kariery w Roberta. W takim klubie, w takim miejscu, wśród takich ludzi, wśród takich legend, jakie tworzyły tę ponad 120-letnią historię Barcelony, to jest, no to jest wyjątkowe przeżycie, tak? To jest dla kogoś, kto wychowany był w czasach, gdzie ta piłka zagraniczna, zachodnia była

0: niedostępna, gdzie polscy piłkarze, nawet ci najlepsi, nie mieli szansy się pokazać w tych klubach, nawet spróbować, a potem, jeżeli już wyjeżdżali, to albo to były emeryturki, albo to były kluby mniejszego formatu, no to gdzieś marzenia o tym, żeby ktoś był w Realu, czy w Barcelonie, no to były tylko marzeniami.
1: No to prawda, tym bardziej, że te wszystkie historie wielkich naszych piłkarzy z lat 70., 80., kiedy niektórzy byli po prostu zastraszani, żeby nie wyjeżdżać za zagranicę. Mnóstwo było takich historii, nawet właśnie z panem Lubańskim i tak dalej, można mówić. Dlatego to jest tak, że jak mój tata mi opowiada, no to on ma świetne wspomnienia właśnie za dzieciaka, nastolatka, właśnie chodzi o polską reprezentację. Bo były sukcesy, były medale, trzecie miejsca na Mistrzostwach Świata. A ja z kolei właśnie razem z tatą teraz oglądam od paru lat, no to jest tak, że reprezentacja no, gra jak gra, ale jeśli chodzi o sytuację klubową, no to jest historia, która nigdy nie miała miejsca, jeśli chodzi o to, patrzymy na nazwiska, wiesz, Robert Lewandowski, Zieliński i cała masa innych zawodników, którzy, no, pójdziesz do sklepu, to nie tylko kupujesz koszulkę wielkiego klubu, nie wiem, kiedyś z Beckhamem, Ronaldinho, Ronaldo, ale pójdziesz i weźmiesz sobie koszulkę z napisem Zieliński, Lewandowski.
0: Tak, chociaż ostatnio jak byliśmy na Malcie, to śmialiśmy się, bo widzieliśmy na stoisku, była jedna figurka Lewandowskiego i dwie Krzysztofa Piątkę, ale to okay. Swoją drogą. Natomiast tak, to masz rację, z tym reprezentacja gra jak gra, to też bym się do końca nie zgodził, bo też jestem wychowany na czasie, który 86-2002.
1: No 16 lat przerwy.
0: Nigdzie nie jeździli na żadną imprezę. I
1: naprawdę... No ja musiałem być nastolatkiem, żeby zobaczyć Polskę na mundialu.
0: No dokładnie.
1: Bo się nie pamiętałem i nie miałem szans zobaczyć.
0: To było mroczne, to nie było takie fajne hop-siup, że to się tak, wiesz, żyło jakimiś dużymi imprezami, bo Polska grała. Nie grała.
1: Tak, to prawda.
2: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, Jacek Laskowski w Rock Radio jest, dziennikarz, komentator, chociaż ten dziennikarz to wiem, że tak zmagasz się tego, unikasz tego słowa.
2: Dzień dobry, przede wszystkim pierwszy raz pod już 60 rok życia jestem zaproszony do radia, które ma rock tak. w swojej nazwie, to co już jest dla mnie dużym...
1: To w serduszku dużym, jest,
2: chyba, jest, wychowany jest. Jestem na starym dobrym roku. A dziennikarz, tak, troszeczkę się wzdragam przed określeniem dziennikarz, bo często powtarzam, że ta nasza robota komentowania sportu to jest... Nie masz tak dużo dziennikarstwa w sobie. Dziennikarstwo to jest jednak coś więcej. To jest jakaś misja, to jest jednak poświęcenie czegoś. To jest jednak walka o coś. W tej pracy przy sporcie czegoś takiego nie ma. To jest jednak praca przy czymś, co jest zabawą. Zawsze tak to traktowałem.
1: Bo to wyświechtane, ale zawsze mi się to pojawia w głowie, że piłka nożna to jest ten najbardziej niepoważna rzecz traktowana poważnie, tak?
2: No tak, dokładnie. To jest cały czas, nie zapominajmy, no faceci w krótkich spodenkach biegają za kulką, którą wbijają do siatki i sport taki jest. No to jest zabawą. My powinniśmy go tak traktować. To on powinien nam dostarczać tylko i wyłącznie fajnych, pozytywnych emocji, oczywiście gdzieś jakichś wzruszeń, oczywiście może i jakiegoś smutku związanego z przegraną, ale to nigdy nie powinno wpływać na nasze życie do tego stopnia i na naszą głowę przede wszystkim, żeby wywoływać emocje złe.
1: A powiedzmy, czy to dobrze się dokopałem, że komentowałeś w sumie 12 dyscyplin w swoim życiu?
2: 13 chyba naliczyłem nawet. Tak, tak, to jest, ale to mówię, ta połowa tych dyscyplin, może nawet troszkę więcej niż połowa, to była jakaś potrzeba chwili, to był jakiś doskok.
1: Tak, zastępstwo nagłe.
2: Zastępstwo nagłe, tak, salon specjalny na igrzyskach w Nagano.

0: pamiętam, że mój ojciec, który kochał i kocha oglądać raczej boks, tego typu sporty, to mówił: Mariusz, co ty oglądasz te kulki, nie? A ja mówię, możesz, potrafisz siedzieć 4 godziny i patrzeć, jak wbijają te bile, tak.
1: No powiem ci, że na początku komentowałem to sam, potem no już nie dawałem rady jakby współpracować z Eurosportem aż tak, żeby to komentować samemu. Tutaj zaprzągnąłem Rafała Jewtucha, Przemka Kruka i oni, to był taki początek te 20 parę lat temu forów internetowych i oni stworzyli takie forum, gdzie ludzie się zadawali pytania, wypowiadali i tak dalej.
0: Na antenie opowiadali w czasie komentowania.
1: Tak, dokładnie.
0: Interakcja
1: tak.
0: pełna.
1: I my żeśmy mieli przez to taki jakby przegląd tej widowni, tak? To znaczy zauważyliśmy, że ogląda bardzo dużo kobiet. Spędza czas przy oglądaniu snookera. No i mieliśmy jakieś tam zabawne sytuacje typu właśnie, że nie wiem, było, przepraszam, ale tam wpis był właśnie, musiałam wyjąć sernik z piekarnika. Co w tym czasie Ronnie O'Sullivan zrobił?
0: Tak. Czy było 147 punktów? No. Tak.
1: Także tak, to było fajne.
0: Naprawdę, uwierzcie nam, że można się wkręcić.
1: Jest
0: zwłaszcza
1: dużo,
0: też, jak się gra,
1: naprawdę.
0: Ale jak się pójdzie i zagra, to wtedy dopiero jest to poczucie, bo jak się pójdzie na zwykły bilard, to okej, no tam z kolegami w pubie, no to wiadomo, wbija się połówki całe. Mówię oczywiście o bilach. A snooker, no to jednak pamiętam, że jak trochę grywałem, to miałem rzeczywiście, człowiek się napoci, żeby to zagrać. Takiego pełnego...
1: To dosłownie i przenośnie, tak, dużo stół trzeba troszeczkę pochodzić. Ale zdecydowanie jeszcze większą satysfakcję daje, kiedy te kulki wpadają, nie?
0: Oj tak. A powiedz mi, bo to jest świeża sprawa. Miałeś sobie w miniony weekend wzruszenie, jakieś emocje, jak większość z nas, kiedy było to pożegnanie Roberta Lewandowskiego?
1: Tak, olbrzymie wzruszenie. Wiesz co, oglądaliśmy to w domu z moją partnerką, no i mieliśmy łzy w oczach, no bo to jest, bo to jednak i chwila, i jakby podsumowanie kolejnego potężnego etapu kariery w Roberta. W takim klubie, w takim miejscu, wśród takich ludzi, wśród takich legend, jakie tworzyły tę ponad 120-letnią historię Barcelony, to jest wyjątkowe przeżycie, tak? To jest dla kogoś, kto wychowany był w czasach, gdzie ta piłka zagraniczna, zachodnia była niedostępna, gdzie polscy piłkarze, nawet ci najlepsi, nie mieli szansy się pokazać w tych klubach, nawet spróbować, a potem, jeżeli już wyjeżdżali, to albo to były emeryturki, albo to były kluby mniejszego formatu, no to gdzieś marzenia o tym, żeby ktoś był w Realu czy w Barcelonie, no to były tylko marzeniami.
0: No to prawda, tym bardziej, że te wszystkie historie wielkich naszych piłkarzy z lat 70., 80., kiedy niektórzy byli po prostu zastraszani, żeby nie wyjeżdżać za granicę. Mnóstwo było takich historii, nawet właśnie z panem Lubańskim i tak dalej, można mówić. Dlatego to jest tak, że jak mój tata mi opowiada, no to on ma świetne wspomnienia właśnie ze dzieciaka, nastolatka, właśnie chodzi o polską reprezentację. Bo były sukcesy, były medale, trzecie miejsca na Mistrzostwach Świata. A ja z kolei właśnie razem z tatą teraz oglądam od paru lat, no to jest tak, że reprezentacja, no, gra jak gra, ale jeśli chodzi o sytuację klubową, no to jest historia, która nigdy nie miała miejsca, jeśli chodzi o to, patrzymy na nazwiska, wiesz, Robert Lewandowski, Zieliński i cała masa innych zawodników, którzy, no, pójdziesz do sklepu, to nie tylko kupujesz koszulkę wielkiego klubu, nie wiem, kiedyś z Beckhamem, Ronaldinho, Ronaldo, ale pójdziesz i weźmiesz sobie koszulkę z napisem Zieliński, Lewandowski.
1: Tak, chociaż ostatnio jak byliśmy na Malcie, to śmialiśmy się, bo widzieliśmy na stoisku, była jedna figurka Lewandowskiego i dwie Krzysztofa Piątka, ale to
0: okay.
1: Swoją drogą. Natomiast tak, to masz rację, z tym reprezentacja gra jak gra, to też bym się do końca nie zgodził, bo też jestem wychowany na czasie, który 86-2002.
0: No 16 lat przerwy.
1: Nigdzie nie jeździli. Na żadną imprezę i naprawdę...
0: Ja musiałem być nastolatkiem, żeby zobaczyć Polskę na mundialu.
1: No dokładnie.
0: Właśnie nie pamiętałem, nie miałem szans zobaczyć.
1: Więc to było mroczne, to nie było takie fajne hop-siup, że to się tak, wiesz, żyło jakimiś dużymi imprezami, bo Polska grała. Nie grała.
0: Tak, to prawda. A wiem, że to pytanie pada, ale i często na nie odpowiadasz w ten sposób, że chyba chodzi o mecz na Wembley, jeśli ktoś się zapyta, taki pamiętny mecz, taki, że zostaje w twojej świadomości, albo kiedy ktoś cię pyta o ten taki najważniejszy, albo nie wiem, pamiętny mecz, to mówisz najczęściej o tym Wembley. A jest coś takiego, że jest jakiś mecz, który też zapadł ci w pamięć, mówisz, Boże, a to było, nie wiem, fantastyczne widowisko, albo były wielkie emocje, a kiedyś go obejrzałeś po latach i stwierdziłeś, aż tak nie, bo ja tak na przykład miałem, bo u mnie był pierwszy impuls, 99 rok, Barcelona, słynny finał Manchester Bayern Monachium, wtedy byłem w szkole podstawowej, więc było tak, że cała klasa była kibicowała wtedy.

0: wtedy United. Wiadomo, jaka była końcówka. I zawsze mówię, Boże, jaki to był mecz. A kiedyś, pamiętam chyba w pandemii, właśnie było dużo powtórek w telewizji i leciał ten mecz. Nawet pamiętam, że mój tata do mnie napisał, Mariusz, włącz, twój mecz leci. I obejrzałem, mówię, w sumie tak do tej 90. minuty to wiele się nie działo.
1: Prawda? Wiesz co, ja jeszcze tak mówię o Wembley, ale takim moim pierwszym sportowym, coś, co mam w pamięci, meczem, który mam w pamięci, to jest finał Igrzysk Olimpijskich w Monachium i dwie braki Dejne i wcześniej prowadzenie Węgrów i ten Altan Dunaj, taki piłkarz z opaską na głowie, zawsze grał i to jest takie wspomnienie. Wszystkie mecze z tamtego czasu, z lat 70., one wydają się oglądane po latach trochę słabsze. To jednak była inna piłka. To była inna piłka, te podawanie do bramkarza, bramkarz kozłujący, wykopujący. To jest...
0: Trochę tak wszystko spowolnione.
1: To jest troszeczkę spowolnione. Ja nawet kiedyś miałem okazję na antenie Eurosport komentować legendy mundiali, wspomnienia mistrzostw świata, chociażby z roku 70, gdzie były takie dramatyczne mecze ćwierćfinałowe Anglików z Niemcami, później półfinałowe i ja to komentowałem i tak... Wydawało mi się, że to tak obrosło taką legendą, w takie niesamowite były te spotkania. One były jednak rozgrywane w innym tempie, inna to była piłka.
0: No zwłaszcza jak porówna się do ostatniego mundialu, tak?
1: Dokładnie. No, ta piłka się jednak od tych 30 paru lat bardzo zmieniała. To jakby pierwszym takim punktem była ten zakaz podawania do bramkarza. To zupełnie się zrobiło co innego.
0: Tak, czyli 92 rok, tak?
1: Słynna
0: Dania. Tak. Z wakacji. Tak zwanych. Dobrze, zaraz wracamy. Ja przypomnę, że niezłym gościem w Radiu jest Jacek Laskowski. Za chwilę będzie o książce, o piłce i nie tylko.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Estelmaszczyk obecny, Jacek Laskowski w Rock Radio jest. Powiedz mi, ile razy w swoim życiu usłyszałeś, jak ja panu zazdroszczę? Pan ma taką pracę, to spełnienie dziecięcych marzeń.
2: Słyszę to codziennie, praktycznie mogę w ten sposób powiedzieć tak, bo to jest praca, która dla kogoś, kto kocha sport, jest spełnieniem marzeń. Nie da się ukryć. Dla mnie, ja to nazywam swoją krainą czarów, tak? Ja wszedłem do krainy czarów w tym 91 roku. Ta moja kraina czarów polegała na tym, że z dnia na dzień poznawałem wspaniałe postaci polskiego sportu, które wcześniej były dla mnie ikoniczne, niedostępne i legendarne, nagle stawały się kimś, komu mogłem podać rękę, przywitać się. Wiele z tych osób mówiło mi po imieniu, traktowało mnie jako kogoś bliskiego. No to było coś dla mnie tak niezwykłego. Zresztą cieszę się tym do dzisiaj. No, miałem okazję współpracować przy okazji pracy w jednej z komisji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Mieczysławem Nowickim i z naszym wspaniałym kolarzem, medalistą olimpijskim, i on podszedł do mnie, mówi: jak miło pana poznać. Ja mówię: proszę pana, to i mi jest miło poznać. Henryk Grut ostatnio do mnie podszedł, żeby sobie zdjęcie zrobić. Ja mówię: panie Henryku, przepraszam, to ja powinienem pierwszy podejść i sobie zdjęcie zrobić, bo to jest dla mnie cały czas przeżycie. Całe zresztą było spotkanie w Spodku z uczestnikami tego pamiętnego meczu ze Związkiem Radzieckim w 76 roku, no to ja byłem po prostu tak podekscytowany mimo już swojego wieku i tego, że minęło 50 lat od tamtej chwili, to ja po prostu żyłem tym, jakby to było wczoraj.
1: A kiedy do ciebie doszło, albo, że tak powiem, przyzwyczaiłeś się do tego, bo będąc w tej branży, tak, dziennikarskiej, kiedy spotykasz ludzi, czy ze świata, nie wiem, kultury, muzyki, właśnie sportu, że okej, na początku jest tak, że wchodzisz do tego Legolandu, bym to też nazwał, jakiegoś takiego, wiesz, parku Disneylandu, tak, że jesteś w takim świecie: o matko, tu jest ten piłkarz, taki piłkarz, ta aktorka, ten aktor, ten muzyk, ale z czasem dochodzi do ciebie, że rozmawiając z nimi, to z ciebie schodzi aż te dziecięce takie podjaranie się i że widzisz w nich też, to są po prostu ludzie, też to jest fajne uczucie, nie? Że po prostu z nimi rozmawiasz i nie czujesz aż takiego dystansu, i jeszcze jeśli kiedy z nim rozmawiasz i traktuje cię na równi, to po prostu czujesz taką pełną satysfakcję. I to jest właśnie bardzo często, ja mam tak, że jeśli z kimś się spotkam i gadam, na przykład u mnie był ten, tamten, z tamtym była rozmowa, to nie po to, żeby komuś, pewnie sam to masz, że się chwalisz: Boże, poznałem tego, tylko to jest naprawdę fajny człowiek, można sobie z nim normalnie pogadać, nie patrzy na ciebie z góry, że ma nazwisko.
2: Ja mam to do dzisiaj, wiesz, ta fascynacja, jaką mam do dzisiaj. Oczywiście to nie jest jakaś tam ślepa fascynacja na tej zasadzie, że nie wiadomo, co przeżywam i nie śpię nocami. Natomiast jest to cały czas fajne poznawanie ludzi, których się zna z widzenia, z telewizji, z teatru, z filmu, pisarzy, pisarki. To są cały czas fajne doznania, tym bardziej, że, sport to jest tak jakby ta jedna kraina czarów, ale jestem człowiekiem, który raczej się porusza w różnych dziedzinach. Gdzieś we mnie zawsze i książka, i teatr, i kino było bardzo głęboko, i muzyka, dlatego to te znajomości są dla mnie zawsze wartościowe i zawsze sympatyczne. Nie zawsze gdzieś tam poznawałem ludzi bardzo, bardzo znanych, ale to przeważnie należeli do starszego pokolenia, którzy przy bliższym poznaniu okazywali się mniej ciekawi niż sobie to wyobrażałem. Ale to już jest inna historia.
1: Ale to też jest tak, że czasami się zastanawiasz, że jeśli masz jakiegoś idola, czy chcesz go na pewno poznać, żeby nie psuć sobie obrazu, wizerunku z plakatu, czy po prostu obrazu z dzieciństwa. Tak?
2: Paru idoli mi się tak, ale pozasportowych, tak, mi się troszeczkę zepsuło, ale to...
1: Dokładnie.
2: Ja mówię, nie żyję złymi emocjami.
1: Ale powiedz mi, bo piłkarze, na przykład, pamiętam Artur Borus i paru innych zawodników, mówiło, że grało w piłkę, uprawiało ten sport, ale jak już wracało do domu, to raczej nie odpalało meczu, nie interesowało się. Myślę, że dziennikarz sportowy też może tak żyć, bo wydaje mi się, że nie.
2: No ciężko tym nie żyć. Ja zawsze się śmieję, że czegoś nauczyłem przez te 35 lat pracy, to że nigdy twoi najbliżsi nie zrozumieją, że oglądanie meczów to jest praca. Choćby nie wiem, jak zdawali sobie sprawę z tego, co robisz, a jak zarabiasz i co jest z tym związane, to zawsze będzie to oglądanie meczu będzie traktowane jako coś fajnego i przyjemność. W przypadku piłkarzy, czy sportowców, którzy mówili, że nie oglądają, nie odpalają sobie meczów, nie oglądają po powrocie z treningu czy z meczu niczego, to się trochę dziwiłem, bo jednak ceniłem sobie zawsze to, że ludzie szukają inspiracji, tak, wśród najlepszych. Że są piłkarze, którzy, nie wiem, zobaczą jakiś fajny zwód w wykonaniu jakiejś gwiazdy, to sobie następnego dnia
3: spróbują.
2: Potrafią ten zwód na treningu ćwiczyć, próbować. No gdzieś mi się wydaje, że to tak nie można, tak w takim kompletnie być odciętym od tego wszystkiego i chyba nie do końca w to wierzę. W tym wszystkim, którzy się zarzekają, że tak kompletnie nie oglądają. Ja myślę, że tam gdzieś tam
1: oglądają. To jest trochę jak kiedyś Freddie Mercury mówił, bo często on, było tak, że gwiazda rocka mówi, że nie robimy tego aż dla takiego jakiegoś wielkiego fejmu. A Freddie Mercury powiedział, tak, ale ja robię to, żeby były oklaski.
2: Tak, no to jest taka, tak, no, trudno się od tego właśnie uciec, no, tak mi się wydaje. To jest, tak. Natomiast w przypadku komentatora sportowego, no oglądanie jest jakimś obowiązkiem, no to musi być celowane niestety. W obecnych czasach jest tak, wszystko jest dostępne.
1: Poza tym też chyba można by było wyłapać jakiś fałsz jednak komentowaniu, jeśli ktoś na zasadzie, że no dobra, to jest moja robota, ale się tym nie interesuje.
2: Tak, na pewno tak. Na pewno gdzieś to prędzej czy później wychodzi. Tak, to znaczy pewnie, że można być artystą słowa do tego stopnia, żeby tam nikt nie zwrócił na to uwagi, czy ktoś się orientuje, czy nie, ale to nie jest wiarygodne i ja bym osobiście czegoś takiego nie mógł robić. Przyjść, dostać na przykład składy i skomentować, nie? Jednak muszę być rzetelnie przygotowany.
1: Dobra, to z Ligi Mistrzów zaraz przejdziemy do Stanów Zjednoczonych. Akurat o tym to doskonale pamiętasz, co się działo. Więc pogadamy o książce. Jacek Laskowski, niezłym gościem Rock Radio jest.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Niezły gość w Rock Radio.
2: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk obecny, Jacek Laskowski w Rock Radio. Jest książka. Proszę pana, książka, nieprzypadkowo Stany Zjednoczone się tutaj pojawiają, czyli dawno temu na Mundialu. Trochę też mi się kojarzy to z filmem Dawno temu w Ameryce.
3: Tytuł? Taki był pomysł. Dawno temu w Ameryce, dawno temu na Dzikim Zachodzie. Dwa klasyki, a tutaj jest i Ameryka, i Dziki Zachód w tej książce, więc akurat pasuje.
2: Tak, tak. Ale rozumiem, że trochę się działo w tobie to, żeby parę rzeczy poopowiadać z życia, a nie tylko wśród kolegów i bliskich, jak to kiedyś było.
3: Tak, tak. To, wiesz co, to wydaje mi się, że mija 30 lat, ponad 30 lat, a te historie, które są tam opisane, a zdarzyło się ich wiele, są cały czas żywe, cały czas opowiadane, albo bawią, albo przerażają, bo niektóre są przerażające, albo wywołują zainteresowanie. Mam wielką satysfakcję to, że po napisaniu tej książki dałem ją do przeczytania Wojtkowi Frączkowi, czyli mojemu dzielnemu druhowi tej całej wyprawy na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. I on to przeczytał i powiedział: kurczę, faktycznie wszystko tak było. Teraz sobie wszystko przypominam, że dokładnie żeśmy krok po kroku to wszystko przeżyli. Tutaj nie jest nic zmienione, nadinterpretowane czy ubarwione. Wszystko to, co się tam wtedy wydarzyło, jest dokładnie opisane. Ja to mam w pamięci, bo mówię, wielokrotnie zdarzało mi się te różne historie wśród znajomych czy w rodzinie opowiadać. I to są, no mówię, to są wspomnienia takie chłopaka, który miał 27 lat, który pracował w telewizji jeszcze wtedy niecałe 3 lata, który te 3 lata wcześniej kroił i zaszywał ludzi i był związany z zupełnie jakby z inną dziedziną życia i z tą dziedziną życia wiązał całą swoją przyszłość. A chłopaka, który nigdy nie przypuszczał, że będzie wyjeżdżał za granicę, chłopaka, który nigdy nie przyjeżdżał, nie przypuszczał nawet, że będzie jeździł samochodem, bo to też w takich...
2: Jest przygodami.
3: Tak, w czasach się wychowywałem. A tutaj wszystko to nagle się pojawiło. No i pojawiło się w takim też specyficznym momencie chyba dla całego świata, bo zawsze podkreślam, że ten mundial amerykański jest ostatnim analogowym mundialem. To był ostatni mundial, na którym trzeba było sobie radzić bez żadnej pomocy.
2: No to prawda. Ale też taka, nie chcę powiedzieć klamra, no bo wiadomo, 94 rok mundial w Stanach, teraz Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk, ale też spotkanie dwóch światów. Też jestem ciekawy, czy spełnił swoje marzenie właśnie o Nowym Jorku, jak mówisz, że chciałbyś tam się pojawić.
3: No właśnie, akurat w tym roku, jeśli chodzi o mundial, w Nowym Jorku nie będę, natomiast myślę sobie, że razem...
2: Zrobisz sobie wycieczkę.
3: Tak, że może w innym czasie zrobimy sobie z moją partnerką, która zresztą jest studiowała w Stanach Zjednoczonych i jest wielką fanką Stanów Zjednoczonych i zna doskonale Nowy Jork, że sobie zrobimy tam osobny wypad, niezwiązany z mundialem i no przeżyjemy tak wspaniałe chwile.
2: Tak, no to trochę jak tutaj, w tej książce też jest takich wywiadów między meczami, bo trochę się dzieje.
3: No tak, tak, tak.
2: Pozwiedzaliście
3: to
2: troszeczkę tam.
3: Między meczami. No mówię, to jest ta... odkrycie lądu, który wydawał się tak bardzo niedostępny. No, dla mnie wyjazd do Stanów Zjednoczonych w 94 roku był porównywalny z tym, jakby, nie wiem, lecieć rakietą w kosmos, tak, i wylądować gdzieś na Wenus, czy w jakiejś innej, kompletnie jeszcze może nawet nieznanej planecie. Ta Ameryka była dostępna w filmach, serialach, książkach, ale tak dotknąć ją na żywo, no, było czymś specyficznym. Teraz pojadę do Stanów Zjednoczonych i oczywiście nie trafię do zupełnie innego kraju niż tego w 94 roku, no bo, tak, bo nie spodziewam się, żeby... spodziewam się, no, wiem o tym, jestem przekonany, że to wszystko uległo dużej zmianie od tamtego czasu. Wtedy jeszcze było to takie trochę surowe.
2: Surowe, ale w ogóle ta opowieść twoja, ta narracja tego wszystkiego, momentami to jest trochę, wiesz, jakby zahaczyć o Bareję momentami nawet, jakieś rzeczy, że nie, albo sytuacja jest z filmu Kochaj albo rzuć, kiedy widzieliście różne jakieś, nie, spotkania, nawet pójście do fast foodów. Ja się śmiałem, że jak czytałem tę książkę, to ja mam wrażenie, że wy tylko fast foody jadliście w drodze, nie, na tej zasadzie, i w każdym stanie coś innego.
3: Tak, to dla nas było takie troszeczkę, no, nie, zachowując wszelkie proporcje, dla nas to była wizyta jak dla Kargula i Pawlaka.
2: Trochę tak.
3: W Kochaj albo albo rzuć. No, to była taka Ameryka właśnie, którą się znało, no, głównie ze słyszenia, ale no, no tutaj mówię, no, miało to ten swój urok, że dzięki temu były te wszystkie przygody, tak? Jakby porównując sobie czasy tamte z obecnymi, ciężko sobie nawet te przygody wyobrazić teraz.
2: No bo wszystko jest bardziej poukładane.
3: Wszystko jest dostępne teraz. Jest czas GPS-ów, czas internetu, czas komórek, no przede wszystkim.
2: A tam byłeś jak w drodze Kerouaka. Nawet.
3: Tak, tak,
2: no, w życie bitnika.
3: Tak, dokładnie. Trochę. Tak. My żeśmy takie właśnie, brakowało nam tylko, żeby wpleść we włosy kwiaty, bo jadąc do Kalifornii. No.
2: Tak się zastanawiam, czy może nie zawodem, ale jak czyta się tę książkę i wracając do spotkań, do komentowanych spotkań, do samego mundialu, to miałeś takie rozczarowanie, że nie mogłeś skomentować Maradony?
3: No na pewno tak, na pewno gdzieś tam to był jakiś taki ból, tym bardziej, że tak jak pisze, tam miał przyjechać na ten mecz, który akurat mi Argentyny wypadł, który miałem komentować w Dallas,
2: tak,
3: a teraz został zdyskwalifikowany, więc to gdzieś, ale powiem ci tak, na bieżąco jeszcze nie aż tak bardzo. Po latach trochę bardziej. Ale też tak jak napisałem, no gdzieś możliwość skomentowania debiutu Messiego mi to wynagrodziła, tak. I wielu spotkań z udziałem Leo Messiego. Także no gdzieś tam to się wszystko wyrównało. No, no też Maradona, Maradona zachwycał w 86, a w 94 już był taką troszeczkę też pod pewnymi względami karykaturą samego siebie. No ale okej, wielka, wspaniała postać i no gdzieś szkoda, że nie udało się go chociaż raz mieć na języku
2: włos
3: w trakcie komentarza. Było włos.
2: Było włos, ale właśnie ta książka to jest też, ona działa na wspomnienia, powiem ci.
3: Ja może wejdę ci w słowo, wiesz, bo tak wydaje mi się, że właśnie coraz bardziej sobie nawet chyba zdaję z tego sprawę, że te lata 90. przez to, że trafiłem do takiej pracy i trafiły mi się takie możliwości, wydają mi się takie idylliczne, takie piękne, takie sielankowe. Natomiast patrząc z perspektywy czasu na ten 94 rok i co się wtedy działo, 93, 94, 95, no to trzeba sobie cały czas uświadamiać, co się na świecie działo. To była Jugosławia, to była Rwanda, to były
2: oczywiście
3: kartele narkotykowe w Kolumbii, wojny karteli i mnóstwo wydarzeń, które wcale nie czyniło tego świata bardzo spokojnym. Natomiast jakby to był jeszcze ten moment, kiedy i jadąc na taką imprezę, od tego wszystkiego można było uciec, bo potem już chyba to nie było możliwe.
2: Tak, a poza tym to też jest, pewnie tak masz, że dzielisz czasami życie od wielkiej imprezy do drugiej imprezy, że spotkam się czasami z kumplami i mówię, a w 2006 roku to się działo. Miałem śmieszną sytuację, że mamy stażystę w Rock Radio, rocznik 2006. Pyta się mnie, co 2006, czym się kojarzy, to ja mówię, Materazzi Zidane. Wiesz, na tej zasadzie, że to jest śmieszne, że ktoś z boku na mnie patrzy, że co ty gadasz w ogóle, że ty odliczasz sobie życie od jednego na przykład mundialu bo po prostu przypominasz sobie okres swojego życia, piękne stwierdzenie. Moment swojego życia poprzez imprezy, nie? Też pewnie tak masz.
3: Wiesz, ja od dzieciństwa miałem to, że odliczałem zawsze liczbę dni, która dzieliła mnie od rozpoczęcia dużej imprezy, czy to były igrzyska, czy to były mistrzostwa świata, czy Europy, to ja obudzony w środku nocy, gdzieś w listopadzie potrafiłem rodzicom powiedzieć, ile dni zostało do rozpoczęcia mistrzostw świata, nie wiem, w 78 roku na przykład, albo do mistrzostw Europy w roku 80, czy do igrzysk olimpijskich. No to te imprezy mi naprawdę wyznaczały rytm życia i gdzieś dopiero pamiętam, że już przy igrzyskach w Seulu pękłem pierwszy raz, kiedy podczas transmisji w nocnej zasnąłem. Ale to mi się zdarzyło pierwszy raz, no głównie dlatego, że to już to włączyłem ze studiami medycznymi, to już było zaangażowanie w jakieś dyżury letnie, nocne i gdzieś tam to starałem się wszystko razem pożenić i tam pierwszy raz mi się chyba podczas jakiejś transmisji w nocy usnęło, natomiast to było, wszystko zawsze było święte, sport był święty do oglądania.
2: A wtedy, co mówiłem o tej popkulturze, o tym osadzeniu lat 90., to też w tej książce możemy spokojnie też dowiedzieć się o twoich zainteresowaniach właśnie muzycznych, o których chwilę rozmawialiśmy, że też jest tam historia, to oczywiście przeczytacie, u pewnego znajomego, że zobaczyłeś płytę winylową, którą mogłeś sobie zabrać i posłuchać Mike'a Oldfielda. Zresztą parę miesięcy temu miałem okazję być na koncercie Maggie Reilly. Razem współpracowali, więc sobie też przypomniałem ten czas, chociaż to też nie jest taka postać bardzo oczywista, mam wrażenie, dla wielu.
4: Prawda. Wszyscy znają, ale nie wiedzą skąd.
2: Czyli ta muzyka okołorockowa, rockowa, to jest to, co ci gra?
4: Tak, to jest coś, co mi gra. Jestem wychowany na Kaczkowskim, na Beksińskim, na wieczorach płytowych, na nagrywaniu sobie płyt na kaseciaku. Zwłaszcza wieczory płytowe sobie ceniłem bardzo, bo były w całości puszczane, nieprzerywane niczym, w całości był utwór. Tak, także tutaj miałem tych płyt na kasetach, miałem mnóstwo. Siedziałem, potrafiłem sobie nawet polować na piosenki, które przerywały powtórkę z rozrywki. Była tam zawsze sketch, prawda, albo jakiś inny występ, ale pomiędzy były piosenki. Były też piosenki między innymi rockowe i gdzieś tam sobie wciskałem guziczki, żeby to na kasecie mieć. Tak, tak. Ja w muzyce zostałem wychowany też mocno, no ale to były najlepsze lata też właśnie i Trójki, i takich wybitnych postaci, które tę muzykę też taką mało dostępną prezentowały. To było wielkie przeżycie. A właśnie ten kolega ze Stanów, z którym zresztą mamy cały czas kontakt, się spotykamy co roku przy okazji świąt i rozmawiamy o tym, to właśnie było niezapomniane, że on tam wyjmował i tam właśnie Deep Purple, Budgie, jakieś inne kapele z tamtych czasów i właśnie ten Oldfield, który wpadł mi w ręce, już mi został w sercu na zawsze.
2: Tak. W ogóle jak powiedziałeś o tych stacjach radiowych, to ja pamiętam właśnie, że kiedyś jak czekałem w latach 90., żeby coś sobie zgrać właśnie na kasetę, żeby mieć to potem, żeby na Walkmanie sobie słuchać. Teraz będzie lekko boomersko, ale to przez chwilę. I wiesz, było najgorsze to, że już leci ten twój numer w radiu i ktoś wchodzi na outro. Ale to jestem hipokrytą teraz, bo znam to uczucie dosłownie. Okay.
4: Tak. To jest
2: coś strasznego. Myślisz o tym, że będziesz chciał jeszcze wrócić do takich wspominek książkowo kiedyś też, żeby coś kontynuować, żeby jeszcze jakieś tam masę anegdot takich spisywać, bo czytając tę książkę, to jest trochę jak spotkanie z dobrym kumplem.
4: No to jest olbrzymi komplement, za który dziękuję. Tak, bo to miało być tak.
2: Że lekko, przyjemnie, ale na zasadzie właśnie nie lekko, że nie wiem, fast foodowo właśnie, jak zaczęliśmy, tylko na zasadzie, że tak jakbyśmy spotkali się na kawie czy przy innej wodzie bąbelkowej i sobie pogadali, a opowiem ci taką historię, nie? Taki anegdot.
4: Taki był zamiar. Ja jestem w ogóle też jakby prawie że od urodzenia czytelnikiem. Jako mały chłopiec chorowałem często i tata mi nauczył czytać, rozwiązywać krzyżówki, ale czytać przede wszystkim, więc ja czytałem już jak miałem 3,5 roku, więc już...
2: To ty nabijasz te statystyki.
4: Tak, nabijam chyba te statystyki. Już jak miałem chyba tam 7 czy 8 lat, to przeczytałem wszystkie książki, jakie dziadek miał w takim potężnym regale, z wyjątkiem Tolkien. Co ciekawe, jakoś Tolkien mi nigdy nie wszedł, ale jestem czytelnikiem i zawsze uważałem, powinny być zachowane zdrowe proporcje między tymi, którzy czytają, a tymi, którzy piszą, a przede wszystkim pisaniem powinni się zajmować ci, którzy to potrafią. Więc nigdy mnie jakby do pisania książki nie ciągnęło, bo gdzieś tam odczuwałem wewnętrzną pokorę, natomiast zdecydowałem się na tę książkę, bo wydawało mi się, że to jednak jest jakaś taka klamra fajna i że mogę to opisać, że poczułem się na siłach, żeby to opisać. Wydawnictwo Emocje plus minus jeszcze dodatkowo dało mi tutaj jakby taką dodatkową jakby inspirację, że utwierdziło mi w przekonaniu, że warto to zrobić, warto się tego podjąć. Nie mówiłem o tej książce nikomu, dopóki nie postawiłem ostatniej kropki, bo bałem się, czy to wypali, czy dam radę, czy to będzie fajne i do czytania. Wydaje mi się, że takie jest. Czy coś jeszcze bym opisał? No, chodzą mi po głowie różne rzeczy. Ja niczego nie mam tak dobrze zdokumentowanego, jak ten wyjazd do Stanów Zjednoczonych. To nawet te wszystkie, które są umieszczone, jakieś elementy graficzne, autentyczne bilety, autentyczne
2: zdjęcia,
4: mandaty i różne inne rzeczy. To wszystko jest w tej książce. No już w późniejszych latach już to troszeczkę inaczej wyglądało, tak? Wtedy jeszcze człowiek się nie rozstawał z tym aparatem fotograficznym, kliszowym i robił sobie te fotki, nie wiedząc, co na nich wyjdzie, dowiadując się jakby dopiero po wizycie w ta tam, gdzie się wywoływało klisze i robiło odbitki pracowni fotograficznej, natomiast no potem to już jakby troszeczkę było inaczej. Też jest tych ciekawostek, czy przygód fajnych związanych z wyjazdem do Brazylii na Mistrzostwa Świata i do Rosji. Może, no...
2: Rosji to mógłbyś opisać ten hotel.
4: W Kazaniu. Tak, to też prawda, no ale to może. Natomiast ja nigdy nie staram się robić niczego na siłę. Tak. Jeżeli gdzieś mi się coś w głowie urodzi fajnego, to może coś takiego powstanie. Jest taki coś, co mi chodzi po głowie, to tobie mogę powiedzieć jako pierwszemu. Opisanie Gola, który magazynu Gol, czyli tego wszystkiego, co się tam przez te kilka lat emisji Gola działo.
2: Przecież fanów to jest masa, ludzi się wychowało na tym.
4: No właśnie, no to jest dosyć określona publiczność, grupa. Określona grupa, generacja, która się na tym wychowywała. To jest szalenie miłe, kiedy gdzieś ktoś mnie zaczepia i mówi, że się na Golu wychował i że to było coś wyjątkowego.
2: A myślę, że tam można znaleźć jeszcze więcej anegdot niż tylko to, jak powstawała czołówka słynna. Na pewno jest cała masa rzeczy.
4: Jest sporo anegdot, myślę, ale to spokojnie. Może to się we mnie uleży, jakoś poukłada w głowie. Jeżeli uznam, że to może być dobrze opisane, to spróbuję. Natomiast też nie chcę sobie tego niczego narzucać.
2: Ale poza tym, kończąc ten wątek książki, no to jest tak, że tutaj właśnie tak podsumowując, znajdziecie i właśnie anegdotki z Mundialu, tego jak wyglądały te pierwsze mecze, które komentowałeś. Jest też bardzo fajna, ciekawa historia, kiedy odwiedziliście brata Włodzimierza Szarnowicza, też można o tym poczytać, ale też są właśnie te wątki, o których powiedziałeś wcześniej, że te lata 90., 94. rok nie był kolorowy, no bo ta słynna akcja właśnie z piłkarzem Escobarem też jest tutaj opisana i parę innych takich ciekawostek, to wszystko znajdziecie, bo też pokazuje trochę, jak ten świat, szalony świat też wyglądał niestety.
4: Tak, tym bardziej, że jakby będąc w Stanach, no mówię, tak, 94 człowiek nie jest skoncentrowany na internecie, na komórce, tylko jest skoncentrowany na chłonięciu rzeczywistości dookoła. I poprzez, nie wiem, oglądanie stacji telewizyjnych amerykańskich, poprzez śledzenie tego, co się dzieje na ulicach, a co się dzieje wśród ludzi. I tu jakby też ten czas jest taki zupełnie inny. Inna wrażliwość, inny sposób spostrzegania. Teraz wystarczy, że, nie wiem, wsiądziesz do metra, nie wiem, nawet idziesz ulicą, to widzisz ludzi zatopionych w komórki, tak? No kiedyś siłą rzeczy człowiek szedł ulicą Dallas i patrzył na ludzi, patrzył na to, co jest dookoła. To jest ta jakby zupełnie inna percepcja, dlatego myślę też to tak dobrze zostało w głowie.
2: Słuchaj, wracamy, ostatnia część. Za chwilę Jacek Laskowski, niezłym gościem Rock Radia. Słyszymy się za moment.
1: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmanszczyk, Jacek Laskowski w Rock Radio jest. Tu się nic nie zmieniło. Mundial przed nami, na to czekamy, ale powiedz mi, czy... Inaczej, powiem ci, że jaki na przykład w moim zawodzie piłka nożna miała akurat wpływ. Jak piłka nożna potrafi spowodować, że taki wywiad z osobą, która nie jest związana ze światem sportu, może pójść gładko. Była taka postać, którą na pewno znasz, Johnny Rotten z Sex Pistols. Miałem kiedyś z nim spotkanie, pamiętam, że to był luty, więc w Polsce była taka, a nie inna pogoda. No wiadomo, Polska, luty, nic więcej nie dodaje. Miałem mieć 10 minut, żeby porozmawiać tam na temat jakiejś płyty zespołu Peel, wówczas wychodzącej, czy koncertu, już nie pamiętam. I miałem łączenie i było tak, że menadżer już mówi, że już mnie tam przełącza i tak dalej, on odbiera. No i oczywiście rozmowa dżentelmenów o pogodzie była. On mówił, że mieszka, a propos Stanów Zjednoczonych, mieszka w Los Angeles wtedy, że jest nad basenem, jest piękna pogoda, leży sobie, pije drinka i ze mną rozmawia, a się pyta, co u mnie. No i powiedziałem, że jest taka inna pogoda. Oczywiście chciał być złośliwy, jak to Johnny Rotten, ale pamiętając i robiąc research, wiedząc o tym, że jest kibicem Arsenalu, chociaż teraz ma dobre dni i dobre chwile, było tak, że to było po jakiejś dużej porażce w Lidze Mistrzów z Barceloną. Więc zapytałem go, a jak tam twój Arsenal? I on tam, fuck off, do mnie coś jeszcze i tak dalej. I sytuacja, kiedy troszeczkę go podgryzłem a propos piłki nożnej, było tak, że potem mija 10 minut i menadżer tam coś tam mówi, że kończymy. On mówi, nie, ja z Mariuszem jeszcze chcę pogadać, miałem godzinny wywiad. Że jak piłka nożna potrafi w sytuacjach no, przeróżnych spowodować... Jesteście z innych światów, mówicie innymi językami, a potrafi zbliżyć. Oczywiście też potrafi dzielić, ale akurat tylko fanem nie jestem.
2: Tak, to prawda. To prawda, że potrafi zbliżać, a to masz rację. To mówię, no mi jakby człowiekowi z wewnątrz piłki ciężko może aż o takie analogie się tutaj pokusić, ale oczywiście rozmowa o piłce nożnej bardzo często potrafi lody przełamać. To czasami pomaga w prostych sytuacjach. Gdzieś, nie wiem, coś potrzebujesz na lotnisku, coś potrzebujesz w jakimś urzędzie za granicą, coś od kogoś, nie wiem, jakiejś przychylności gdzieś na stadionie, no to wiadomo, ale no tak poza stadionem. Na różne rzeczy. To tak, ja to też się śmieję, bo mam przyjaciół w Katalonii, oni nauczyli mnie przeklinać po katalońsku. A tak się akurat złożyło, że bardzo dużo imprez tych międzynarodowych, dużych międzynarodowych obsługują technicy z Hiszpanii i też Katalończycy. I zdarzało mi się właśnie na dużych imprezach mieć jakieś kłopoty techniczne i oni przychodzili, mówili, że się nic nie da zrobić, a ja w tym momencie słysząc, że oni są z Katalonii, czy też dowiadując się tego, sobie przekląłem po katalońsku, oni powiedzieli, zaraz będzie wszystko zrobione. I miałem załatwione. Więc jakby to jest takie elementy, które też czasami trzeba wykorzystywać, ale tak jak powiedziałeś, tak, piłka zbliża, bo jest uniwersalna.
1: Tak, ale nawet, wiesz, za dzieciaka, jak nikt z nas nie myślał o zawodzie, nie myślałeś o tym, że będziesz komentatorem, to na pewno wtedy rozmawiając, będąc fanem, człowiekiem, który po prostu wszystko przeczyta, o wszystkim słucha, zna nazwiska danej drużyny, że niczym słynny skład Kaiserslautern i tak dalej, że mógłbyś wymienić o 3 w nocy, to też powodowało, że, wiesz, siedzisz, nie ma tematów do rozmowy z jakimś kumplem w szkole, gdziekolwiek, rzucasz hasło, nie wiem, Dejna, rzucasz hasło Beckham, rzucasz hasło, nie wiem, Ronaldinho, rzucasz hasło jakiś mecz czy klub i już jest szansa, że przez godzinę po prostu przepadniecie w rozmowie.
2: Tak, tak było, dokładnie tak, to wszystko, no to jest taki, to jest coś, co łączy. To fajne jest, no mówię, dlatego zawsze szukam w tym sporcie i w piłce pozytywnych emocji, tak jak powiedziałeś.
1: To przy podróżach jest super,
2: to jest przy podróżach fajne, no poza tym, no powiedzmy sobie uczciwie, teraz w czasach Lewandowskiego, jak siedzisz gdzieś na drugim końcu świata i ktokolwiek cię zapyta, skąd jesteś z Polski i pada nazwisko Lewandowski, to no weź nie poczuj dumy. No.
1: Powiedz mi, czy w dzisiejszych czasach, bo można to odczuć, uważam, w świecie dziennikarskim, że czasy się zmieniają bardziej niż właśnie w latach 90., kiedy ten język był jeszcze bardziej, może nie wiem, czy barwny, ale no można było sobie trochę więcej pozwolić. Czy jest coś takiego, że czasami bardziej się pilnuje, żeby czegoś nie powiedzieć? Już nie chodzi mi o tą historię z 2014 roku o reprezentacji Algierii, co było, tak? I oczywiście to dla mnie to problem z niczego. ta sytuacja.
2: No nie, to w ogóle to nie była kwestia pilnowania się, no używanie przydomków drużyn afrykańskich jest czymś naturalnym, więc to jakby to nie chodziło o jakieś tam, nie wiem, przełamywanie jakiejkolwiek bariery. To było w sposób oczywisty, jak są czarne gwiazdy.
1: No oczywiście.
2: Zgany, tak samo są przydomki odzwierzęce w przypadku innych drużyn. Zresztą tam było tyle, to wszystko dęte i śmieszne, no, że
1: oczywiście,
2: ja mówiłem,
1: że tak.
2: W jednym określeniu mówiłem o tych pustynnych
1: cwanych zwierzątkach,
2: tak, pustynnych lisach, ale mówiłem, że zaatakowały niemieckiego niedźwiedzia i jakoś do tego niedźwiedzia się nikt nie przyczepił.
1: Tak.
2: Którego odniosłem do Niemców, tylko do tych pustynnych lisów. A to już.
1: Nie, ale bardziej mi chodzi, czy zauważyłeś też, że czasami trzeba się ugryźć w język, czy coś takiego, czy nie masz?
2: Ja nie muszę się gryźć w język, ponieważ wydaje mi się, że mam w sobie taką wewnętrzną odpowiedzialność za to, co mówię, i wynika to ona i z wychowania, z takiego troszeczkę też oldschoolowego. Ja na przykład nie bardzo nie lubię wprowadzenia do języka powszechnego brzydkich wyrazów, tak? To jest moim zdaniem, jak zacząłem czytać jakieś artykuły na portalach, czy gdzieś usłyszę w telewizji przekleństwo, wcale mnie to nie śmieszy. Ostatnio byłem na jakiejś sztuce w teatrze i publiczność najbardziej się śmiała, kiedy padło słowo na K albo na P, i wtedy wszyscy wybuchali śmiechem. To mnie troszeczkę przeraża.
1: Zwłaszcza jeśli to jest taki rechot.
2: Tak, to jest troszeczkę rechot. I tak wydawało mi się, że ta publiczność taka teatralna jest wyrobiona i niekoniecznie się na to łapie. A tu nie, no kurczę. Dlatego ja wolę, zawsze sobie ceniłem eufemizmy, jakieś fajne
1: nawiązania do czegoś, puszczenie oka, kto wyłapie, ten wyłapie. To jest bardzo spoko.
2: Dokładnie, więc
1: jakaś ironia, lekki sarkazm.
2: No na tym to wszystko polega, no na to stawiałem i mam to w sobie.
1: Ja się tylko pocieszę z tym pustynnym lisem, tak? To wtedy
2: pustynne
1: było.
2: Lisy, tak.
1: To ja na przykład kiedyś dostałem maila, że pewien pan napisze do mnie do Krajowej Rady skargę, bo w święta Bożego Narodzenia wypuściłem dźwięk któregoś z gości, bo puszczaliśmy wypowiedzi, jak przeżywają święta i tak dalej. Była anegdotka o tym, jak jedna z wokalistek, mniejsza nazwisko, powiedziała, kiedy przestała wierzyć świętego Mikołaja, jego córka w samochodzie to usłyszała i przeze mnie przestała wierzyć w Mikołaja, więc będzie na mnie skarga.
2: Bez komentarza.
1: Ale... Powiedz mi, czy jak myślimy właśnie o mundialu, na przykład tym, czy kolejnym, czy w ogóle jeśli pojawia się hasło FIFA, to trochę u nas nie jest taki syndrom sztokholmski, bo z jednej strony wielu z nas ma taki, a nie inny stosunek do tej federacji. Pewne rzeczy nam się nie podobają. Sam nawet kiedyś też w komentarzu powiedziałeś, że Rysiek Ochucki. I to było bardzo zabawne i urocze. Ale z drugiej strony pogadamy, a i tak potem, wiesz, każdy z nas zasiądzie i obejrzy mecz taki czy taki na mundialu, czy na innej imprezie, nie?
2: Tak, bo kochamy piłkę. Tak. Kochamy piłkę samą w sobie, natomiast nie musimy kochać tych, którzy tą piłką zarządzają, chociaż oczywiście też powinniśmy na nich zwracać uwagę i na to, co robią. Ja zawsze w sporcie podkreślam, że takie dla mnie jest najbardziej przykre czy smutne, że ci ludzie, którzy rządzą jakąś dyscypliną, czy to na świecie, czy w kraju, oni się nie biorą z nieba, oni nie są zesłani przez kogoś, oni są wybrani przez środowisko sportowe. Oni są wybrani od dołu. To jest wszystko w procedurach demokratycznych przeprowadzane, czy to będzie prezes Polskiego Związku, czy to będzie prezes Międzynarodowej Federacji. Świat sportowy sobie takich ludzi wybiera. Narzeka, ale może sobie wybrać lepszych. Komu to przeszkadza? Środowisko siatkarskie wygenerowało sobie teraz prezesa Sebastiana Świderskiego, który jest fantastycznym facetem, jest bardzo dobrym prezesem, jest człowiekiem, który ma mnóstwo zalet i wydaje mi się, że świetnie sobie jako prezes radzi, no ale to od czegoś trzeba właśnie zacząć. Trzeba ze swojego środowiska wygenerować kogoś, kto będzie spełniał twoje oczekiwania. Jeżeli całemu światu piłki nożnej jest obojętne, że, nie wiem, szefem jest Infantino, czy rządzą jacyś kacykowie z jakichś różnych dziwnych krajów, czy podobnie jest w piłce ręcznej, czy w siatkówce, no to ja nie będę za to towarzystwo płakał. Oni sobie sami wszyscy to wybrali.
1: No tak, ale często jak to korporacji, człowiek się boi potem o stołek i tak możemy jeszcze godzinę o tym pogadać, nie?
2: No, trudno, ale tak jak powiedziałem, tak. Nikt ich nie zesłał.
1: No oczywiście, że tak. Jakie masz odczucia, oprócz tego pewnie też sentymentu, że nawiązując do książki, do historii 1994 roku, jakie masz przemyślenia dotyczące tego, co czeka nas w wakacje? Już rozumiem, że jesteś spakowany.
2: Och nie, spakować to się będę jeszcze dopiero za jakieś półtora miesiąca, bo my jedziemy na mistrzostwa dopiero od ćwierćfinałów.
1: Okej.
2: Większość mistrzostw obsługujemy z Warszawy. Tak. To też pod tym względem będą pierwsze takie mistrzostwa od 70 roku, czyli od mistrzostw, które nawet w polskiej telewizji nie były dostępne, żeby komentatorzy byli przez całe mistrzostwa, przez większość mistrzostw w kraju. No, ale to wynika też z tej niesamowitej logistyki. Tego się nie dało po prostu ogarnąć.
1: To jest po prostu wielkie.
2: To jest wielkie. To jest
1: odległości.
2: Tak, nawet te mistrzostwa świata w Stanach w 94 roku, one były na tyle kompaktowo zorganizowane, że nawet, że przy 24 uczestnikach te mecze były w... Tam komentator mógł obsłużyć, prawda? Darek Szpakowski obsługiwał Kalifornię, czyli mecze w Los Angeles, San Francisco. Ja miałem Dallas, Orlando, ktoś tam miał Boston, Nowy Jork. Ale to było wszystko, biorąc pod uwagę liczbę meczów, możliwości przedostania się między tymi meczami z miasta do miasta, było w jakiś sposób do zorganizowania. Teraz... nie jest, naprawdę, to mi proszę wierzyć. Oczywiście można by zatrudnić tłumy ludzi, ale to jest przecież bardzo drogi interes, tym bardziej, że ktoś oczywiście jak zawsze stara się przy tym zarobić i w tym roku naprawdę wykonuje jakiś potężny skok na kasę. Mhm. Mówię o FIFA i o cenach, tak, które obowiązują, bo nawet same jakieś ceny parkingów pod stadionem są tak wzięte z kosmosu, że tylko, że znów mówimy, tak samo jak i ludzie narzekają na całym świecie, że są ceny biletów wygórowane, a i tak te stadiony będą zapełnione.
1: No to tak samo jest w świecie koncertowym, tak? Że...
2: No więc sam widzisz.
1: Ale bardziej mi chodzi o świat sportowy, bo na przykład nie będę ci zadawał tego pytania, bo już nie...
2: Kto wygra?
1: Kto wygra, tak, to, dokładnie, tak? Nawet ulubiony mundial, chociaż ja przyznaję, że ja mam słabość do tego mundialu z 2006 roku. Ale dlaczego? Dlatego, że tam trochę było dla mnie takie połączenie generacji. Jedna generacja się powoli kończyła, tych wszystkich piłkarzy właśnie z całej reprezentacji Włoch, Del Piero, Totti, Beckham, wszystkich tych, których ja pamiętam jako dzieciak, a wkraczali właśnie, nie wiem, Rooney, Cristiano Ronaldo i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to był taki the best of, jeśli chodzi o piłkarzy mojej generacji, którą pamiętam za dzieciaka, a potem jak dorastałem. Natomiast tutaj też oczywiście będzie jakiś sentyment, bo to jest na pewno taki schyłek tych absolutnych topów, bo pod tym kątem myślę sobie właśnie o tym mundialu.
2: Last Dance,
1: tak, jak u Jordana, że będzie Ronaldo, że prawdopodobnie będzie Messi, bo jeszcze chyba nie ogłoszono kadry Argentyny.
2: Będzie Neymar,
1: tak, więc to też jest kolejny taki sklep z cukierkami.
2: Tak, trochę tak, to oczywiście. Schyłek piłkarzy z przełomu świata analogowego i cyfrowego.
1: Tak.
2: Piłkarzy, którzy zaczynając swoją karierę jeszcze przede wszystkim byli skoncentrowani na pracy.
1: No to są dzieciaki z trzepaka, że grałem na trzepaku, tak.
2: Robert Lewandowski, czy no jego nie będzie niestety na mundialu, ale czy Cristiano Ronaldo, czy Leo Messi, to są jeszcze Modric, piłkarze, którzy się wychowywali, tak jak powiedziałeś, no, na podwórku i od tego zaczynali i mieli ten etos pracy przez całą swoją karierę. Te nowe gwiazdy już są pokoleniem cyfrowym, one już są mocno skoncentrowane i na mediach społecznościowych, i na wszystkim dookoła, trochę mniej na piłce. To oczywiście nie mamy się co na to obrażać, bo taki świat jest i tego nie zmienimy.
1: Tak.
2: Ale tak, to będzie Last Dance. Ja miałem takie, ty mówisz o 2006, ja bardzo lubiłem mundial, dobrze wspominam, 86 roku. No, nie tylko dlatego, że Maradona zachwycał w każdym meczu i że był wspaniały finał z Niemcami, ale tam też na tych mistrzostwach na przykład fantastyczną piłkę grały dwie reprezentacje, które później odpadły w fazie pucharowej, czyli Dania i Związek Radziecki. To było, no i grali genialnie w piłkę. To był futbol tak ofensywny, tak uroczy, a jednocześnie tak bardzo przepadł właśnie w tej fazie pucharowej. Związek Radziecki z Belgią w takim dramatycznym meczu, a Dania z Hiszpanią 1-5, ale gdzieś tam właśnie ten mundial z tymi meczami takimi pełnymi fantazji mi się kojarzy. Także to było wyjątkowe. A w dodatku jeszcze pierwszy rok studiów, egzaminy z anatomii i zarywane noce na mecz.
1: No to jest a propos tego, że jak przypominasz sobie dany mundial, to wiesz, w tym czasie robiłem albo byłem tu i tu, nie? To jest niesamowite. Te obrazy, które się pojawiają. Czyli kto wygra mundial? Dobry futbol.
2: Tak, wygra mistrz świata. Wygra zwycięzca finału, tak jak mój czasem trener strzelał, a się śmieje.
1: Więc słuchajcie, jeśli chcecie powrócić do lat 90. książka jak najbardziej to sprawi. A mundial? Kolejny mundial? Tuż, tuż. Więc dziękuję ci za spotkanie.
2: Ja dziękuję, bardzo było mi miło.
1: No i mam nadzieję, że jak już trafi ci się jakiś taki mecz, to rzeczywiście, że będziesz go pamiętał, jak kiedyś się spotkamy, tutaj pogadamy, to powiesz mi, Mariusz, w tych Stanach tutaj, jak nie wiem, komentowałem albo właśnie Last Dance Messiego, Modricza czy Ronaldo, to było coś.
2: Oby tak było. Liczę na to, zobaczymy.
1: Jacek Laskowski, niezłym gościem Rok Radia był, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję.
0: Niezły gość w Rok Radio. 103 i 7 FM. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Radio 103 i 7 FM.
1: Rock Radio.